0: amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju, która przez ostatnią dekadę była stopniowo wzmacniana. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Po rosyjskiej aneksji Krymu Amerykanie zwiększyli ćwiczenie i rotację na wschodniej flance NATO. W 2017 roku do Polski przyjechała amerykańska brygada pancerna, a Stany Zjednoczone objęły dowodzenie natowską grupą bojową w Polsce. Dwa lata później Donald Trump i Andrzej Duda uzgodnili zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy i rozbudowę infrastruktury. W 2020 roku podpisano umowę o wzmocnionej współpracy obronnej. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Joe Biden zrobił kolejny krok. Zdecydował o stałym rozmieszczeniu w Polsce wysuniętego dowództwa 5. Korpusu. W 2023 roku w Poznaniu powstał pierwszy stały garnizon US Army w Polsce. Ale większość amerykańskich żołnierzy w naszym kraju nadal przebywa na zasadzie rotacyjnej. I właśnie to może się teraz zmienić. Pentagon prowadzi przegląd rozmieszczenia wojsk USA w Europie. Nie wiadomo jeszcze, czy nowa baza oznaczałaby przysłanie dodatkowych żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, czy przesunięcie części sił z innych państw, na przykład z Niemiec. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Sąd nie przychylił się do wniosku Prokuratury Europejskiej o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Poseł, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Zgody na jego zatrzymanie i ewentualny areszt wyraził wcześniej Sejm. Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Czy zawód rolnika wciąż się dzisiaj opłaca? Z czym na co dzień mierzą się gospodarze i co najbardziej utrudnia im prowadzenie gospodarstw? Między innymi o to pytaliśmy w ramach naszego cotygodniowego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24.
2: Ceny zbóż stoją od, można powiedzieć, 20 lat w granicach 100-300 zł na tonie różnicy, a dzisiaj maszyna kosztuje, ciągnik 150 koni, 500-700 tysięcy, tak? A te 20 lat temu kosztował 100-200 tysięcy, więc łatwo sobie przekalkulować.
3: No to pytanie kluczowe, to czy to się jeszcze opłaca?
4: Na hektarze jesteśmy w stanie wyrobić dzisiaj zysk 500 zł, to sobie pan łatwo policzy, ile trzeba mieć tych hektarów, żeby godziwie żyć.
2: To jest bardzo drogie hobby.
0: Usłyszał na agroshow w podpoznańskich Bednarach reporter RMF FM Michał Krasoń, a cykl Twoje zdanie w RMF 24 wróci w kolejny piątek.
5: Fakty prosto z kina w RMF FM.
0: W sieci zadebiutował zwiastun dreszczowca Testament. To nowy film Guya Ritchiego, twórcy m.in. Dżentelmenów i Sherlocka Holmesa w gwiazdorskiej obsadzie. Kogo zobaczymy tym razem na ekranie? O tym nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Let me tell you
5: something. Główne role w filmie zagrali Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike i słyszany Sir Anthony Hopkins. A Guy Ritchie łączy kryminalną intrygę, czarny humor i bezwzględną walkę o fortunę. Bogaty, wpływowy arystokrata chce przejść na emeryturę i przekazać cenny rodzinny biznes swojej córce. Jego syn jest z tego powodu wściekły, a rodzinny spór zamienia się w wojnę. Twórca Porachunków, Przekrętu czy Dżentelmenów wraca do tego, co w kinie lubi najbardziej. Do ekscentrycznych Brytyjczyków, wielkich pieniędzy i do gangsterów.
0: Testament w kinach w przyszłym roku. Polska zajmuje trzecie miejsce na liście państw z największą liczbą pożarów w Europie. Jednak, jak zaznacza Jan Kaczmarowski, ekspert do spraw przeciwpożarowych z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w naszym kraju bardzo dobrze działa prewencja. Rozmawiał z nim nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Posłuchajmy tej rozmowy.
6: Wynik, który mamy, czyli dużo małych pożarów, bo to jest charakterystyka polskiego pożaru, znaczy pożarów, że jest ich dużo, ale małych, no to... To nie jest kwestia szczęścia, tylko to jest efekt wypracowany właśnie dzięki poniekąd, znaczy w wyniku tego, że do nas te duże pożary

0: System ochrony przeciwpożarowej las. Pod hasłem system chodzi po prostu o to, że jest to wiele elementów, które są jasno połączone. I żeby tak najkrócej i najbardziej obrazowo to tu przedstawić, to powiem tak. Mamy taki nasz slogan w ochronie przeciwpożarowej lasu, że jeden strażak w ciągu 15 minut przy pożarze lasu jest więcej wart niż 100 po godzinie. I to sprowadza się właśnie do tego, żeby mieć dużo małych pożarów, czyli łapać je tak szybko, jak się da, czyli żeby małe pożary były małe i się nie przekształcały, bo każdy duży pożar był na początku mały. Natomiast żeby to zrobić, to co jako leśnicy możemy zrobić, to możemy szybko wykryć pożar, stąd między innymi obecnie ponad 700 dostrzegalni w kraju, na gruntach lasów państwowych wykrywa te pożary i wyszukuje kolumny dymu nad koronami drzew. Później oczywiście informujemy strażaków, ale żeby taki strażak dojechał szybko, to co dzisiaj tutaj mówimy o terenach niezurbanizowanych. Teren niezurbanizowany, czyli trudno dostępny, bez infrastruktury i tak dalej. Więc to co jako leśnicy staramy się zrobić, żeby te dzikie tereny, jakby nie było leśne, jednak były komunikacyjne, udostępnione i pozwalały na to, żeby wysokotonażowe samochody, które wożą dużą ilość wody, po prostu wjechały bezpiecznie i wyjechały. I żeby się nie zakopały, żeby były w stanie minąć się z jadącym naprzeciwka drugim samochodem. Więc to są te wszystkie dojazdy pożarowe, które czasami media lubią opisywać jak autostrady w lasach. Natomiast no, to wynika wprost z rozporządzenia i z parametrów technicznych, jakie muszą spełniać. Natomiast jak już straż dojedzie i zacznie gasić i wyleje cały zbiornik wody, no to w naszym interesie jest, żeby nie musieli wyjeżdżać z lasu, szukać wody po miejscowościach, czerpać z sieci hydrantowych, tylko żeby w lesie była woda dostępna dla strażaków. Są punkty czerpania wody. Dodatkowo pasy przeciwpożarowe, które albo zatrzymają pożar na wczesnym etapie, czyli na przykład pasy przeciwpożarowe wzdłuż linii kolejowych, które również ograniczają te pożary, o których mówiliśmy, czy pasy przeciwpożarowe, które albo są w stanie spowolnić rozwój pożaru, albo stworzyć dogodne miejsce do prowadzenia działań i linii obrony. Także tych elementów jest dużo i nie wymieniłem wszystkich. Jest jeszcze kilka, łącznie z tym, że sami jako leśnicy próbujemy też gasić. Natomiast no, nie nazywamy się przez to strażakami. To jest bardziej tak, jak w zakładzie pracy każdym rozpocznie się pożar i są gaśnice i próbujemy jakkolwiek przed przyjazdem strażaków ograniczyć rozwój. No to z racji na to, że nasz zakład pracy jest trochę większy i ta gaśnica musi być adekwatnie większa, no to mam po prostu samochody patrolowo-gaśnicze z 400 litrami wody, ale właśnie po to, żeby jeżeli już wykryjemy ten pożar i tak czekamy na strażaków, a jest szansa, że będziemy pierwsi i możemy przynajmniej jakiś kawałek kluczowy, strategiczny połapać, to jest tak najbardziej w naszym interesie. Tak samo jak lotnictwo, które utrzymujemy w lasach państwowych, to wynika głównie z faktu, że my nie jesteśmy w stanie ubezpieczyć lasu przed pożarem. No więc poniekąd takim naszym ubezpieczeniem jest inwestowanie w bezpieczeństwo i po prostu nam fizycznie opłaca się utrzymywać gaśniczą flotę powietrzną po to, żeby w przypadku pożarów lasów mieć realny wpływ na ich gaszenie. I tak jeżeli pożar jest rozwinięty, to żeby można było skierować tam kilka samolotów. Albo, co jest bardzo skuteczne, skierowanie samolotu do nawet bardzo małego pożaru, bo wtedy ta efektywność jest po prostu największa. Każdy kraj ma swoją specyfikę, natomiast na pewno to, co jest u nas wyróżnikiem, to jest to, że chyba nasza flota gaśnicza lasów państwowych to jest największa europejska flota służby leśnej. Zazwyczaj są to jednak statki powietrzne utrzymywane przez odpowiedniki Państwowej Straży Pożarnej, czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy wojskowe. Natomiast służby leśne jako takie rzadko dysponują takimi flotami. Natomiast u nas jest tak, że my co roku czarterujemy około 40 statków powietrznych, właśnie dromaderów, śmigłowców z bomb bucket, samolotów patrolowych, ale także usługi gaśnicze świadczą nam samoloty AN-2 na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Więc to jest jeden wyróżnik. Drugim wyróżnikiem faktycznie jest ten dromader. Chociaż dromader w latach swojej świetności produkcji w Mielcu no, zdobył cały świat. Jakby ja podróżując po świecie w kilku miejscach już go widziałem, łącznie z widziałem go w akcji między innymi w Republice Południowej Afryki, także on dość mocno podbił świat, ale w Polsce jest dominantem na niebie i do niedawna tak naprawdę to był główny gracz. Znaczy dalej jest ich najwięcej i to na pewno nas wyróżnia jakby i charakteryzuje to nasze lotnictwo gaśnicze.
1: W jakim kierunku to wszystko zmierza?
0: W zasadzie my podążamy cały czas w tym samym kierunku i nawet te dwa duże pożary w tym roku, mimo że to jest zawsze taki punkt krytyczny i jakiś przełom

0: mowy. Natomiast my odpowiedzieliśmy sobie na tak jakby przeanalizując to, że oczywiście to były dwa duże wydarzenia, ale uważamy, że to, co powinniśmy teraz robić, to po prostu kontynuować dotychczasową drogę, ponieważ jeżeli nigdzie nie będzie odstępstw od naszych reguł, które mamy opracowane, wszędzie ten system będzie utrzymywany, to jest dobra, wypracowana droga, która przez lata działała skutecznie. Znaczy, żebym dostał to już zrozumiałem, to nie jest tak, że ignorujemy te pożary, które były i uważamy, że wszystko już jest dobrze i to był wypadek przy pracy. Nie, oczywiście mamy świadomość tego, że będzie gorzej, bo nie można ignorować 20-letniego dorobku naukowego wszystkich badaczy, którzy jasno mówią, że będzie tylko gorzej i mamy tego świadomość, ale uważamy, że strategie, które wypracowaliśmy w Lasach Państwowych w 1992 roku i jakby stale modernizowaliśmy, one się po prostu sprawdzają. To, co teraz wiele krajów robi, krajów północy, które się zderzają z nową falą pożarów, Czechy, Niemcy, Holandia, bardzo często okazuje się, że oni dochodzą do wniosków, które my mamy od 30 lat. W związku z tym uważam, że oczywiście musimy stale modernizować system i tam, gdzie tylko da się wymieniać sprzęt na nowocześniejszy, czy technologią wspierać rozwiązania, jak najbardziej powinniśmy to robić i my to w Lasach Państwowych jakby robimy. Natomiast to chyba jeszcze nie jest moment na jakieś wielkie rewolucje, bo prawdą jest też to, że oczywiście pożary lasu wraz ze zmianą klimatu one zmieniają trochę swoją specyfikę, natomiast to jest znany nam przeciwnik. W sensie to nie jest tak, że jest to dla nas zaskoczenie i zupełnie nowe realia. Mieliśmy duże pożary, mieliśmy pożary, w których ginęli ludzie w Polsce. Wiemy, że nasze drzewostany są palne i wiemy, jak skutecznie działać w prewencji.
1: Z Janem Kaczmarowskim z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych rozmawiał reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchasz stacji RMF Club. Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie, Mateusz Bożek, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z trasy S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W faktach zajrzymy też na stację paliw. Ile zapłacimy za benzynę i diesla w przyszłym tygodniu, sprawdził to dziennikarz RMF FM. Będzie też o unijnym zakazie korzystania z mediów społecznościowych. Posłuchajcie, co o tych planach sądzą młodzi. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W Rynarzewie koło Bydgoszczy osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. Kierowcy, jedźcie ostrożnie. 2 szesnastolatków zatrzymanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Byli oni aktywni w internetowych środowiskach związanych z propagandą neonazistowską i ekstremistyczną. O szczegółach nasza katowicka reporterka Anna Kropaczek.
2: Najpierw funkcjonariusze ABW i policjanci z Sosnowca zatrzymali 16-letniego Kacpra K. Z ustaleń agencji wynikało, że kontaktował się on za pośrednictwem internetowych komunikatorów ze środowiskami propagującymi m.in. treści neonazistowskie i rasistowskie. Na zabezpieczonych urządzeniach znaleziono materiały dotyczące zamachów terrorystycznych czy masowych zabójstw. Później ABW zidentyfikowała kolejną osobę z tego środowiska, pozostającą w kontakcie z Kacprem K. Wraz z policjantami z Będzina agencja zatrzymała 16-letniego Wiktora Eś. Sąd zdecydował już o umieszczeniu Kacpra K. w schronisku dla nieletnich, a Wiktor Eś trafił do policyjnej izby dziecka.
1: Dron znaleziony w pobliżu bazy niemieckiej armii w Dolnej Saksonii jest podobny do urządzenia odkrytego na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku. Śledczy sprawdzają, czy oba incydenty mogą być ze sobą powiązane. Przypomnijmy, szczątki drona znaleziono w pobliżu jeziora Steinhode Mie. Policja szuka informacji o właścicielu lub operatorze urządzenia. W obu dronach zauważono podobną część, prawdopodobnie wydrukowaną w technologii 3D. Na razie nie znaleziono śladów materiałów wybuchowych. Kolejny tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Mamy najnowsze prognozy dotyczące tego, co w najbliższych dniach czeka kierowców. O tym, co przed nami, Krzysztof Berenda.
3: Zauważalny wzrost. Dzisiaj podstawowa benzyna kosztuje 7,99 i idzie w stronę poziomu 8,20. To jest wyraźna podwyżka, ale zdaniem ekspertów już dochodzimy do szczytu.
4: Raczej nie powinniśmy notować cen znacznie przekraczających poziom 8 zł.
3: Mówi Dorota Gudaś, analityczka biura maklerskiego Reflex. To dlatego, że już docieramy do granicy bólu. Nieco gorzej będzie z dieslem, tam podwyżki mogą być bardziej zauważalne. Ten diesel dziś kosztuje średnio 8,99, co już teraz jest najwyższym poziomem w historii. W przyszłym tygodniu niestety ten rekord ma zostać pobity i spodziewajmy się cen oleju napędowego w okolicach 9,30-9,40.
5: Fakty, opinie, komentarze.
1: Bardziej restrykcyjne ograniczenia wiekowe i kontrola treści, tak, ale nie całkowity zakaz mediów społecznościowych. Tak, młodzi odnoszą się do unijnych planów o zakazie z takich serwisów dla dzieci.
6: Taki Facebook, no to żeby chociaż mieć kontakt z rodzicem poprzez jakiś tam komunikator, a nie normalne wiadomości, no to by było fajne, ale no wiadomo, z ograniczeniami.
7: Ograniczenie, ale nie konkretny zakaz może.
8: Ja zaczęłam ogólnie korzystać z social mediów gdzieś około 11 lat, kiedy miałam. Ja się dużo nauczyłam rysować z internetu. Zakazem kompletnym nie jestem, ale żeby mimo wszystko restrykcje były większe.
9: Dzieci są wyniszczone przez nie tylko social media, ogólnie uważam, przez telefony. Po prostu nie potrafią się skupić na moment czy na dłuższą chwilę, bo potrzebują telefonu, nowej dawki dopaminy.
1: A głos młodych w Poznaniu zebrał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wśród tematów stała amerykańska obecność w Polsce.
10: W ciągu kilku miesięcy dowiemy się, kilku tygodni dowiemy się, ilu żołnierzy tutaj trafi z innych krajów europejskich.
11: Tak, bo to jest najprostsza logistyka tego przedsięwzięcia, przenieść ich z krajów europejskich, chociaż też nie jest wykluczone, że przyjadą wprost z Ameryki. Ale podkreślam, bo to są naczynia połączone. Baza i nowi żołnierze to jest plan rządu i Pałacu Prezydenckiego, bo w tej sprawie się nie różnimy. Bo im więcej żołnierzy tu stacjonuje, tym więcej bezpieczeństwa, a czasy są wyjątkowo niebezpieczne.
10: No to właśnie, skoro
11: jesteśmy dzisiaj... Eskalacja tego, co się dzieje na polskiej granicy, eskalacja tego, co Rosja chce zrobić, destabilizując sytuację w Polsce i w Europie, jest dzisiaj najtrudniejsza od wybuchu wojny na Ukrainie.
10: No właśnie, panie premierze, pojawiały się takie głosy części ekspertów, że te ataki na przy granicy to może być oczywiście przygotowanie do większych ataków, ale to może być również zasłona dymna przed atakami, na przykład na infrastrukturę krytyczną.
11: Po pierwsze, mamy i ataki na infrastrukturę krytyczną w Polsce. I te, które są sabotażami, i te, które są atakami w cyberprzestrzeni.
10: Były ostatnio jakieś duże ataki na naszą infrastrukturę?
11: Codziennie zdarzają się ataki na infrastrukturę w Polsce, bo Polska jest najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej. Tych ataków dziennie jest 1800, 2500, czasami 3000. W Polsce rosyjskie GRU robi wszystko, żeby zdestabilizować sytuację w cyberprzestrzeni. Ma na to olbrzymie środki, trzykrotnie podwojone w 2026 roku w porównaniu do poprzednich lat. To są pieniądze na sabotaże w cyberprzestrzeni, ale również w obszarze sabotaży takich kinetycznych, czyli na przykład wysadzanie, podpalanie, realizowanie zadań, które mają spowodować, że na przykład nie będzie wody.
10: Udało się już jakby uniemożliwić takich działań, że nie będzie wody albo prądu?
11: Udało nam się przeciwdziałać.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od nowego amerykańskiego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, największego, jaki zatwierdziła dotąd administracja Donalda Trumpa. W faktach również o wyścigu rządu z obozem Karola Nawrockiego, który dotyczy obniżek cen paliw, a także o polskim kandydacie do Oscara. Będzie też sport. Nasi siatkarze zawalczą dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Amerykański Departament Stanu dał zielone światło dla sprzedaży Ukrainie pakietu obrony powietrznej o wartości prawie 3 miliardów dolarów. Oprócz pocisków pakiet obejmuje mobilne wyrzutnie rakiet i radary przeciwdronowe. Kijów zakupi sprzęt za pomocą środków państw europejskich i pieniędzy z amerykańskiego programu pożyczek Foreign Military Financing. To największy jak dotąd pakiet uzbrojenia dla Ukrainy zatwierdzony przez administrację Donalda Trumpa. Tymczasowo aresztowano mężczyznę, który w Sosnowcu położył ładunek wybuchowy na samochodzie swojej znajomej. Grozi mu do 10 lat więzienia. Auto zostało uszkodzone, ale nikt na szczęście nie został ranny. O szczegółach reporter RMF FM Marcin Buczek.
2: Zarzuty są dwa. Pierwszy to spowodowanie eksplozji, po której uszkodzony został samochód. A drugi zarzut to posiadanie substancji wybuchowych, które znaleziono tam, gdzie mieszkał podejrzany. Mężczyzna przyznał się do winy i potwierdził, że była to sprawa osobista dotycząca jego i jego znajomej. Ładunek eksplodował na samochodzie, tuż po tym, jak mężczyzna go tam położył. W aucie nie było wtedy nikogo, bo kobieta poszła do przedszkola zaprowadzić dziecko.
1: Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy prowadzącej do obniżki cen paliw. To odpowiedź na kolejny rządowy projekt ustawy w sprawie wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
3: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
1: Tak, o ustawie PKN paliwo kosztuje normalnie, mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Wcześniej Sejm uchwalił ponownie rządową ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. To druga próba koalicji rządowej wprowadzenia tego podatku na koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
4: Sport w faktach RMF FM.
1: Nasi siatkarze zagrają dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Rywalem biało-czerwonych Łotwa. Początek spotkania 1/8 finału z Łotwą o 15:00. Potem nasi siatkarze zagrają z Niemcami lub Bułgarią. Ten mecz również rozegra się dzisiaj. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego będzie reprezentował Polskę w oscarowym wyścigu w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Bohaterem filmu jest niemiecki pisarz nobista Thomas Mann.
5: Ich bin nach Hause.
6: Papa. Wo ist das?
1: Polska Komisja Oscarowa wybrała ten tytuł spośród 7 zgłoszonych w naborze organizowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Skrócone listy oscarowe poznamy w połowie grudnia. Wtedy dowiemy się, czy nasz kandydat ma szansę na nominację do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Przed nami weekend. Dobrze postanowić sobie, że przez najbliższe dni ograniczymy poziom stresu. Kolejne badania naukowe pokazują bowiem, jak bardzo przewlekły stres szkodzi naszemu sercu i skraca nam życie. Badania objęły rekordową liczbę blisko 500 000 osób. O szczegółach Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
7: Pokazały, że przewlekły stan zapalny związany m.in. ze złą sytuacją ekonomiczną czy stylem życia powoduje szkodliwe zmiany strukturalne w sercu i zwiększa ryzyko zawału i udaru nawet do 43%. Zmiany te, takie jak pogrubienie ścian serca, zmniejszenie komór, pogorszenie napełniania serca, mogą się przy tym rozwijać latami bez objawów. Natomiast ten wyższy poziom stanów zapalnych wiązał się nie tylko z takimi fizycznymi czynnikami, jak palenie papierosów czy nadwaga, ale też właśnie z przewlekłym stresem. Autorzy pracy podkreślają, że w przyszłości identyfikacja kluczowych białek zapalnych może pomóc zauważyć ryzyko odpowiednio wcześnie, ale uniwersalnie musimy starać się jednak poziom stresu ograniczać. No tyle, że łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić.
1: A więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM zaprasza Mateusz Bożek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam.
3: Sejm ma nowego wicemarszałka. To Marcin Horała z Rozwoju Plus w głosowaniu pokonał kontrkandydata z Prawa i Sprawiedliwości. W faktach oddajemy głos rolnikom i pytamy, czy ten zawód wciąż się dzisiaj opłaca. Powołania rozesłane, nasi piłkarze rozpoczną zgrupowanie przed Ligą Narodów. Pierwszym rywalem biało-czerwonych Bośnia i Hercegowina. Posłowie wybrali nowego wicemarszałka Sejmu. Został nim Marcin Horała. Kandydat zgłoszony przez Klub Rozwój Plus zdobył o prawie 90% głosów więcej niż jego konkurent Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości. Spór między dwiema grupami posłów, którzy weszli do Sejmu z tej samej listy wyborczej, zdominował debatę, którą obserwował Tomasz Skory. Tomku, jakich argumentów używano?
4: Mariusz Błaszczak zarzucał ludziom Mateusza Morawieckiego, że nie są opozycją prawdziwą jak PiS, ale koncesjonowaną i wspierającą rząd Tuska. Ci odpowiadali, że PiS miał prawie 3 lata na objęcie funkcji wicemarszałka, a kandydata zgłosił dopiero po rozłamie w swoim klubie. Obserwatorzy byli zniesmaczeni.
5: Te wasze kłótnie wyglądały, jakbyście byli świeżo po rozwodzie. Zaraz się okaże, że PiS był w opozycji do własnego rządu.
4: Mówił poseł Tumanowicz z Konfederacji. Kandydata rozłamowców z PiS poparli posłowie koalicji rządzącej. Jak jednak mówił poseł Nitras, był to wybór między dżumą a cholerą.
6: Ta dżuma jest w takim bardzo późnym stadium, a ta cholera jest na wczesnym stadium. Czasami pokrzyczy, czasami pokłamie, ale przy odpowiednim traktowaniu da się tę chorobę okiełznać.
4: Ostatecznie wicemarszałkiem Sejmu został Marcin Horała z poparciem 254 posłów.
3: Polska i Ukraina będą partnerami w ramach koalicji antybalistycznej. Ogłosił to Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej z Donaldem Tuskiem. Polski premier odwiedził Ukrainę w ramach nowego regionalnego formatu, tzw. Karpackiej Ósemki. Szef rządu zwrócił uwagę, że zagrożenie ze strony Rosji dotyczy nie tylko Ukrainy.
7: Polska i inne kraje muszą być przygotowane na różne scenariusze, także te bardziej dramatyczne, ale nie ma dzisiaj nikogo, kto mógłby powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że będzie się działo to czy tamto, ale ostatnie zdarzenia pokazują, że rzeczywiście koncentracja tych ataków w pobliżu granicy z Polską na pewno jest niepokojącą wiadomością. I dlatego będziemy działali na pewno niepochopnie, na pewno ostrożnie. Chcę wyraźnie podkreślić, że te informacje i ta próba wzajemnej mobilizacji to są także informacje od zachodnich sojuszników. Na razie nie mam wątpliwości, że Stany Zjednoczone będą znali w takich sprawach.
3: Mówił polski premier na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Celem koalicji antybalistycznej jest budowa nowych zdolności do obrony przed pociskami balistycznymi. Zawiązała ją Ukraina m.in. z Francją, Wielką Brytanią, Niemcami i Włochami.
8: Fakty RMF FM. Twoje zdanie się liczy.
3: Czy zawód rolnika wciąż się dzisiaj opłaca? Z czym na co dzień mierzą się gospodarze i co najbardziej utrudnia im prowadzenie gospodarstw? O to pytaliśmy wczoraj w ramach cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24.
9: Pokazała nam pogoda, że zimna zima, nasza mroźna, tak? Nam drzewa poprzemarzały, później wiosna, przymrozki, mrozy podczas kwitnienia, no i susza trzymiesięczna. No i później jak są tak jak dla nas sadowników, czy dla tutaj roślin, zboża, rzepaki, opuszczają się deszcz. I tutaj jest właśnie ta pogoda. Największy chyba tutaj jest kłopot.
10: Przelewaliśmy na wiosnę pszenicę po 750 zł, dzisiaj mamy po 850 zł. Jest o połowę mniejszy plon, o 100 zł więcej na cenie.
9: Robocze godziny, usługi zasiewów czy pielęgnacji, wszystko drożeje, a plony tanieją. No i tutaj dla dużych gospodarstw jest bardzo duże wyzwanie.
3: Usłyszał na Agroshow w podpoznańskich Bednarach reporter RMF FM Michał Krasoń. Cykl Twoje zdanie w Radiu RMF 24 wróci w kolejny piątek. W poniedziałek rozpocznie się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed rozgrywkami w Lidze Narodów. Na 4 najbliższe spotkania trener Jan Urban powołał 26 piłkarzy. Z młodzieżówki Jerzego Brzęczka szanse dostali m.in. Kacper Potulski, Kacper Urbański i Wojciech Nowak, pomocnik Slawii Praga. Mając na koncie 5 goli, jest współliderem klasyfikacji strzelców Ligi Czeskiej.
11: Do wykorzystania na różnych pozycjach uniwersalny, jeśli zawodnik potrafi grać na dwóch pozycjach, to jest to bardzo dobre dla trenera, ale również dla zawodnika to są większe opcje.
3: Przed biało-czerwonymi dwa spotkania z Bośnią i Hercegowiną i po jednym ze Szwecją oraz Rumunią. Pierwszy mecz z Bośniakami w przyszłym tygodniu w piątek.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest wniosek Prokuratury Europejskiej o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Wcześniej usłyszał on zarzuty o charakterze korupcyjnym. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Prokuratura Europejska przedstawiła Królowi w sumie 4 zarzuty. 2 wczoraj, a 2 w lipcu. Poseł nie przyznał się do zarzutów.
2: Wszystkie zarzuty mają charakter korupcyjny, natomiast nie chciałabym mówić o szczegółach, bo nie mogę. W mojej ocenie to nie ma w ogóle związku z kwestią dotyczącą tramwajów śląskich.
1: Mówiła po przedstawieniu zarzutów Królowi jego adwokat Marta Smoka. Przypomnę, że w czwartek Sejm uchylił immunitet oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Króla. Następnie poseł został zatrzymany w Warszawie i przewieziony do Katowic. Kierowca polskiego autokaru, który w sierpniu rozbił się na autostradzie na Węgrzech, pozostanie w tamtejszym areszcie. Sąd zdecydował się przedłużyć areszt do 18 grudnia. Mężczyzna został przesłuchany, odmówił jednak składania wyjaśnień. Przypomnę, do katastrofy doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia w północno-wschodnich Węgrzech. Autokarem wracało z pielgrzymki do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie 59 obywateli Polski, 57 pasażerów i 2 kierowców. W wypadku zginęło 12 osób, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali, pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia. A w faktach za pół godziny polski kandydat do Oscara, ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Dlaczego ten wybór nie jest dla nas zaskoczeniem? Powiemy w faktach o 7.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Somber.

z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: I wszelkie ważne szczegóły o poranku ma dla nas Mateusz Bożek.
2: A na początek ważne informacje dla kierowców z trasy S7 i autostrady A1. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Potem o możliwych atakach hybrydowych Rosji na Polskę. Donald Trump uspokaja, prezydent Karol Nawrocki ma to pod kontrolą. A na koniec faktów o polskim kandydacie na Oscara. A na początek ważne informacje dla kierowców podróżujących Zakopianką. Nieprzejezdny jest w tej chwili tunel w Skomielnej Białej. Powodem pożar samochodu osobowego. Na miejscu trwa akcja gaśnicza. O poranku wciąż zablokowana w kierunku Łodzi jest także autostrada A1 w pobliżu Warlubia w Kujawsko-Pomorskiem. Wieczorem doszło tam do pożaru samochodu osobowego. Wprowadzono objazd krajową 91. Prezydent USA Donald Trump chwali prezydenta Karola Nawrockiego. Pochwały padły w gabinecie owalnym w odpowiedzi na pytania o możliwych atakach hybrydowych Rosji na Polskę. O szczegółach z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry. Donald Trump, pytany o ostrzeżenie o możliwych atakach hybrydowych Rosji na Polskę, stwierdził, że Polska ma świetnego prezydenta Karola Nawrockiego. Ma to pod kontrolą.
4: Well, you have a great president.
3: Polska ma świetnego prezydenta. Był wielkim fanem Trumpa. Był na 12. miejscu. Poparłem go. A teraz jest prezydentem i wykonuje fantastyczną pracę. I ma to pod kontrolą. Oświadczył Trump. Była to odpowiedź na pytanie dotyczące wypowiedzi premiera Donalda Tuska o możliwych atakach na Polskę i sojuszników Ukrainy. Trump dodał, że Rosja już atakuje sojuszników Ukrainy od 5 lat. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Około 3 godzin trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem szefem MON Władysławem Kośniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą. Dotyczyła ona m.in. ostatnich rosyjskich ataków przy polsko-ukraińskiej granicy.
5: Tego typu spotkania pomiędzy ministrem obrony, szefem sztabu, a prezydentem, zwierzchnikiem sił zbrojnych wydają się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego.
2: Według szefa resortu obrony ważnym elementem rozmowy była współpraca ze Stanami Zjednoczonymi.
5: Rozmawialiśmy o wszystkich działaniach związanych z naszym sojusznikiem, z Stanami Zjednoczonymi, o bazach amerykańskich, o przygotowaniu, o relacjach wojskowych, o stacjonujących w Polsce amerykańskich wojskach. Tu nie ma różnic zdań.
2: Podkreślał Władysław Kośniak-Kamysz. Temat amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce wróci dziś w programie Sprawdzam w RMF FM. Gościem Krzysztofa Ziemca będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Zapraszam po 8:30. Na Podkarpaciu ruszają kontrole po czwartkowym alarmie powietrznym. Badane mają być m.in. miejsca schronienia. Na linii reporter RMF FM Dominik Smaga dowiedziałeś się, że dzisiaj mają być sprawdzane przejścia graniczne. Co jeszcze wiadomo?
6: Wojewoda zapowiada, że razem ze służbami będzie sprawdzać, gdzie możliwe jest zaadaptowanie pomieszczeń i zainstalowanie tymczasowych ukryć na czas zagrożenia atakiem z powietrza. Mowa o ukryciach zarówno dla funkcjonariuszy, jak też dla osób postronnych. Wojewoda Teresa Kubas-Hul zapowiada, że osobiście odwiedzi przejścia, że kontrola zacznie się o 8:00. Od szefów służb oczekuje też sprawdzenia i uzupełnienia procedur reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza i odpowiedniego przeszkolenia kadry. Samorządowcy mają złożyć raporty o tym, jak działali po czwartkowym alarmie, a kuratorium oceni, jak zareagowały szkoły.
7: Tych faktów nie można pominąć.
2: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Zdaniem Łukasza Maciejewskiego, krytyka filmowego, ten wybór nie jest zaskoczeniem.
8: Myślę, że nagroda za reżyserię w Cannes marka Pawła Pawlikowskiego, jego obecność i pozycja w światowym rynku twórców kina europejskiego i światowego, no bezsprzecznie wskazuje, że to ten film powinien również w mojej opinii być polskim kandydatem do Oscara, ale też już abstrahując od tego pozycjonowania, no to był zdecydowanie najlepszy, najważniejszy film spośród tych, które zostały zgłoszone jako kandydat do polskiego kandydata do Oscara.
2: Akcja filmu rozgrywa się w 1949 roku w trakcie podróży pisarza Thomasa Manna z położonego w amerykańskiej strefie wpływów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów w Weimaru.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Uwaga kierowcy, około 3 km ma korek na autostradzie A4 w rejonie węzła Opole Zachód. Na jezdni w kierunku Katowic pali się ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Kierowcom przypominamy także o utrudnieniach na S7 w Małopolsce. W tunelu w Skomielnej Białej doszło do pożaru auta osobowego. Tunel w kierunku Krakowa został już odblokowany. Ruch w kierunku Zakopanego odbywa się z kolei jednym pasem. Przyszły tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Zdaniem ekspertów za litr oleju napędowego trzeba będzie zapłacić około 9 zł i 20 groszy. Nieco lepiej wygląda sytuacja w przypadku benzyny. Cena 95 w przyszłym tygodniu może wzrosnąć nieznacznie. Dodatkowo w tym przypadku powoli zbliżamy się do szczytu.
2: W przypadku cen benzyn obserwujemy spadki na poziomie hurtu i raczej nie powinniśmy notować cen znacznie przekraczających poziom 8 zł. Poziom cen benzyn powinien się stabilizować.
1: Mówiła w radiu RMF24 Dorota Gunaś, analityk rynku paliw BM Reflex. Syn prezydenta USA Donalda Trumpa zwrócił pieniądze rosyjskiemu oligarsze, które ten wyłożył na jego wesele na Bahamach. Sprawa wywołała za oceanem dużo kontrowersji, choć amerykański przywódca nie widzi w niej nic złego. Jest to całkowicie absolutnie dozwolone. Wiele osób urządza przyjęcia, to w pełni dopuszczalne. Ale o ile mi wiadomo, on mi za to zwrócił pieniądze. Nie chciał tego tak zostawić. Z tego co słyszałem, to oddał te pieniądze. Mówił Donald Trump podczas spotkania z dziennikarzami w gabinecie owalnym Białego Domu. Jak ujawnił portal ProPublica, powiązany z Kremlem oligarcha Umar Kremliow wydał ponad 200 milionów dolarów na wynajęcie prywatnej wyspy i pokaz fajerwerków po majowym ślubie Trumpa juniora. A w RMF FM z kolejnymi faktami wracamy za niecałe pół godziny. Zapraszam w imieniu Agnieszki Pietrzak.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: A po faktach z nami jest Wiktor Dyduła w RMF-ie.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Proszę, Agnieszka Pietrzak, witamy.
2: Dzień dobry, zapraszam. Premier Tusk ostrzega przed kolejnymi rosyjskimi atakami blisko polskiej granicy.
3: Mogą wlatywać drony lub innego typu pociski.
2: Gdzie jest część kabiny myśliwca? Amerykanie gorączkowo szukają ważnego elementu. Wyjaśnimy dlaczego. Nad morzem sprawdzimy, co bierze o tej porze.
4: Idzie już śledź, mamy węgorza.
2: Mamy też pierwsze sobotnie fakty sportowe RMF FM. Czekają nas ciężkie, trudne tygodnie i miesiące, mówił wczoraj w Kijowie premier Donald Tusk, ostrzegając przed kolejnymi rosyjskimi atakami blisko polskiej granicy. Z kolei ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej. To grono europejskich państw deklarujących wolę wzmocnienia obrony przeciwrakietowej na naszym kontynencie. O tym, jak ważne są teraz takie sojusze, nasz reporter Michał Radkowski.
5: Ostatni tydzień pokazał, że Rosja testuje naszą cierpliwość i reakcję, bo coraz odważniej atakuje zachodnią Ukrainę. W niedzielny poranek, przypomnę, jeden rosyjski dron uszkodził lokomotywę pociągu pasażerskiego zaledwie 2 kilometry od naszej granicy. Drugi uderzył w stację benzynową tuż przy przejściu drogowym w Dorohusku. W czwartek dwukrotnie poderwano polskie myśliwce. Obie operacje miały związek także z atakiem Rosji w Ukrainie. Wstrzymano starty i lądowania na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie, zawyły syreny, a ludzie schodzili do piwnic i schronów. Premier ostrzegł, że Rosja planuje kolejne hybrydowe uderzenia na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń.
5: Krytycznym momentem, jak mówił premier, ma być późna jesień i zima.
2: Jak Polska powinna reagować na potencjalne ataki dronami lub rakietami? O tym już za pół godziny w programie Sprawdzam w RMF FM. Gościem Krzysztofa Ziemca będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodzki. Amerykanie szukają osłony kabiny myśliwca F-35. Wysłana do naprawy do USA część została nieoczekiwanie przekierowana do Hongkongu. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Sprawa wywołuje ogromne zaniepokojenie. Pawle, wyjaśnijmy dlaczego.
6: Dzień dobry, tak, bo zachodzi podejrzenie, że Chiny mogły uzyskać dostęp do kluczowej technologii. Jak twierdzi Politico, chodzi o akrylową osłonę kabiny F-35, która pokryta jest specjalną powłoką utrudniającą wykrywalność przez radary. Biuro programu F-35 w Pentagonie poinformowało, że stara się odzyskać komponenty i zbadać incydent oraz zapobiec podobnym w przyszłości. Nikt nie wie, dlaczego zaadresowana do USA część trafiła w inne miejsce, a przede wszystkim, gdzie się teraz znajduje. Swoje śledztwo wszczął Kongres, jak napisał portal, powołując się na 3 źródła. Do incydentu doszło latem. Ładunek części F-35 przeznaczony do naprawy w USA został przekierowany do Hongkongu w trakcie lotu nad Pacyfikiem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: I jeszcze jedna informacja zza oceanu. Prezydent Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach na Rosję i cłach na towary z państw należących do największych importerów rosyjskiej ropy naftowej i gazu. Ustawa daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia nawet 100% ceł, między innymi na Chiny, Indie, Węgry czy Słowację.
7: Fakty z nadmorza w RMF FM.
2: W kalendarzu 19 września, sobota, w kalendarzu brań ryb ten miesiąc i następny. To drugi szczyt. Ryby intensywnie żerują przed zimą. W kątach rybackich tuż przy porcie sprawdziliśmy zatem, co teraz najczęściej wyciąga się w sieci.
4: Sprzedajemy teraz flądrę, idzie już śledź, mamy węgorza, leszcze są też piękne, duże.
8: Jeden z tych kutrów to jest właśnie wasz?
4: Jest nasz. Dwa mamy. Wypływają rybacy rano, bardzo rano. Czwarta.
8: Jeszcze noc.
4: Jeszcze jest noc, tak.
9: To jest wędzarnia. Myśmy w tej wędzarni wędzili bardzo dużo. Teraz żeśmy się rozwinęli i są po prostu za małe.
8: Historycznie tutaj się otwierało za tę klamkę.
9: O. Tutaj miejsc półki są, żeby wisiały druty z rybkami. Z tamtej strony jest palenisko.
2: Opowiadała pani Edyta w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Czas na pierwsze sobotnie fakty sportowe. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek. Witamy, Czarku.
10: Dzień dobry, kłaniam się. Alan Uryga został bohaterem Wisły Kraków. Obrońca trafił do siatki w ostatniej minucie meczu ze Śląskiem Wrocław. Biała Gwiazda wygrała 2-1.
11: Generalnie wygrał zespół lepszy we wszystkich statystykach. No, bijemy mocno tutaj Śląsk, jeżeli chodzi o pojedynki, jeżeli chodzi o bramki oczekiwane. Na pewno byłby ogromny niedosyt, gdybyśmy tego meczu nie wygrali.
10: Ocenia trener Wisły Mariusz Jop. Jego drużyna wyrasta na rewelację jesieni w Ekstraklasie. Została nowym wicelistą. liderem. A dziś trzy mecze. Koronę z Rakowem, GKS-u Katowice z Krakowią i wieczorem Motoru z liderem, Górnikiem Zabrze. Nie pojechaliśmy na mundial, więc Liga Narodów to nie będzie poligon doświadczalny, zapowiada selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban, który wczoraj powołał kadrę na mecze z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią.
12: Moim zdaniem musimy poważnie potraktować Ligę Narodów. Jest to ścieżka też do tego, aby jeśli nie będą udane eliminacje do Mistrzostw Europy, dostać się poprzez ścieżkę Ligi Narodów. To wszyscy wiemy.
10: Dzięki Lidze Narodów w barażach o mundial zagrała przecież Szwecja, ogrywając nas w marcu. Okazja na rewanż w Solnej 28 września, ale rozgrywki rozpoczniemy 3 dni wcześniej meczem na Narodowym z Bośnią. W Brisbane trwa tenisowe spotkanie Polska-Australia o prawo do gry w przyszłorocznych kwalifikacjach Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał pierwszy mecz z faworytem numerem 7 na świecie, Alexem de Minorem. Kamil Majchrzak na razie remisuje w setach z kolejnym z Australijczyków Duckworthem. No i w trzeciej decydującej partii jest 1-0 dla Polaka.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia.

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

version. A universal language. Straight to the top.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Tragiczny nocny pożar w Dąbrowie Górniczej Śląskiem w trzypiętrowym budynku przy ulicy Mickiewicza. W jednym z mieszkań znaleziono ciało. Około 5 rano strażacy zakończyli akcję. Już ponad 5 kilometrów ma korek na autostradzie A4 na wysokości Opola. Jak informowaliśmy, między węzłami Zachód-Południe w pobliżu miejscowości Prądy zapaliła się ciężarówka na pasie awaryjnym. Nieprzejezdny teraz prawy pas jezdni w kierunku Katowic ma być odblokowany za mniej więcej kwadrans. W kilku amerykańskich stanach rozpoczęło się przedterminowe głosowanie przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Rozstrzygną one o układzie sił na Kapitolu i mogą znacząco wpłynąć na ostatnie lata prezydentury Donalda Trumpa. Co może być kluczowe dla wyborców? Robimy zakupy, tankujemy paliwo i zdajemy sobie sprawę, że dla nas sytuacja gospodarcza wcale nie jest dobra. Moim zdaniem gospodarka będzie odgrywać kluczową rolę, mówi mieszkaniec stanu Virginia. Kampania przed listopadowymi wyborami toczy się w atmosferze silnych podziałów politycznych. Wśród najważniejszych tematów wymieniane są wojna z Iranem, polityka imigracyjna i właśnie rosnące koszty życia.
2: Pytamy o fakty.
1: Krzysztof Ziemiec i jego gość w programie publicystycznym Sprawdzam. Witamy i zapraszamy.
3: Dzień dobry. Dziś będziemy sprawdzać stan naszego bezpieczeństwa. Bartosz Grodecki, szef BBN-u, z naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Pierwsze pytanie, państwu. Chyba kluczowe w imieniu milionów słuchaczy naszego radia. Czy w obliczu tego, co mówił premier w czwartek w Sejmie, tego drona, który został znaleziony na plaży, poderwanych samolotów, właściwie codziennych alarmów na ścianie wschodniej, tak to mogę ująć, czy stan naszego bezpieczeństwa się pogorszył? Co nam dzisiaj grozi?
4: To znaczy tak, stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. To, co się pogorszyło, to sytuacja za naszą wschodnią granicą. I to wynika wprost z komunikatów, które słyszeliśmy, które śledziliśmy ze strony rosyjskiej i ze wzmożenia tych ataków, które są przy polskiej granicy. I one są właściwie, odbywają się w cyklach codziennych. Rosja nie chce, żeby Zachód pomagał Ukrainie. Chce zaburzyć ten łańcuch dostaw, ponieważ osłabiona Ukraina daje jej oczywiście przewagę na froncie, którą Rosja teraz rzeczywiście, nasilając ataki w tej domenie powietrznej, uzyskuje przewagę, szczególnie jeśli chodzi o drony z tym napędem odrzutowym.
3: Ale czy my w Polsce, tutaj, gdzieś, w okolicy nawet granicy, mamy powody, żeby się bać? Czy ludzie, którzy tam mieszkają, mają powody do bać się, że coś tam spadnie, dron, rakieta, że będzie groźnie? Czy to jest tylko straszenie?
4: To ma być przede wszystkim wywołanie takiego wrażenia wśród społeczności lokalnej. Taki jest cel prowadzenia tych działań przez Federację Rosyjską. Przede wszystkim zdezorganizowanie funkcjonowania naszych przejść granicznych, bo w momencie, kiedy coś spada przy przejściu granicznym, coś leci w okolicy przejścia granicznego, to ruch jest wstrzymywany, odprawa, co powoduje, że kolejki na granicy się wydłużają. Mieliśmy nie dalej niż dwa dni temu bardzo poważny incydent po stronie Jagodna, na przejściu do Rochus Jagodno, gdzie uderzył pocisk. Tak. To powoduje, że my musimy reagować ze swojej strony. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podrywa lotnictwo. Są alarmy.
3: Czyli nie są to przesadne reakcje, tak?
4: Są to przesadne reakcje, bo musimy reagować. Musimy być gotowi na potencjalne przekroczenie naszej strefy powietrznej.
3: Czyli premier, który mówi, że czekają nas trudne miesiące, to nie jest tak, że on straszy? Bo tak niektórzy też uważają.
4: Trudne miesiące w tym sensie, że faktycznie Rosja na tej drabinie eskalacyjnej przesunęła się przynajmniej o piętro w górę. To znaczy ataki, które prowadzi, są już blisko i są już przy naszej granicy. Natomiast i to jakby powoduje dezorganizację też życia społecznego w tych rejonach pasa wschodniego. Tak? My byliśmy z prezydentem ostatnio we Włodawie, prezydent rozmawiał z lokalną społecznością. Tak, to jest to uciążliwe, tak dezorganizuje to życie społeczne. Ma to wielowątkowy wymiar. Poza zakłóceniem oczywiście łańcuchów dostaw, ma też wywołać określony też efekt społeczny i podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Ale zresztą to odczuwamy też chociażby w...
3: Ale kończąc z tym, tak, panie ministrze, ruskie czołgi na razie tam tutaj nie wjadą. Ruskie samoloty nad polskim niebem też się nie pojawią, tak? Możemy uspokoić naszych słuchaczy?
4: Nie ma takich przesłanek do tego, żeby twierdzić, że rosyjskie czołgi czy rosyjskie samoloty pojawią się nad naszą strefą powietrzną. Natomiast nie bądźmy obojętni wobec tych sygnałów. To się dzieje przy naszej granicy, ale też przypomnę, 30 lipca, obiektywny fakt, spadła rakieta uzbrojona na naszym terytorium, więc to też jest bardzo potężny sygnał dla nas, dla całej wspólnoty transatlantyckiej, dla naszego bezpieczeństwa i oczywiście też dla naszego wojska.
3: Panie ministrze, był raport CIA, czego nie było? Pan wczoraj napisał, że prezydent otrzymał dokumenty. Minister Przydacz uważa, że tych dokumentów
4: ja
3: nie ma.
4: Nie napisałem, że prezydent dostał dokumenty. Bo to jest taka trochę debata, czy ktoś lubi e-booki, czy audiobooki. Wie pan, ja już to też jasno komunikowałem, tłumaczyłem to wczoraj w mediach i ten tweet też był jakby pokłosiem tego, co się wydarzyło. Pan minister Tomasz Siemoniak, minister koordynator, widział się z szefem CIA. W piątek, jak wylądował w Warszawie, skontaktował się ze mną, zaprosił na spotkanie, abyśmy o tej rozmowie mogli podyskutować. Spotkaliśmy się w czwartek. Ja te informacje, które uzyskałem od ministra koordynatora, przekazałem do pana prezydenta. I ja myślę, że tutaj należy postawić kropkę, ponieważ ta sytuacja jest w tym całym zamieszaniu wokół raportu CIA najważniejsza. To znaczy, jest przepływ informacji pomiędzy ośrodkiem rządowym i w tym wypadku ministrem koordynatorem, ale też, jak po wczorajszym spotkaniu widzimy, pomiędzy ministrem obrony narodowej a panem prezydentem.
3: Czyli nie ma takiej kartki papieru, nie ma takiego dokumentu, ale są informacje, które są bardzo istotne, tak?
4: Tak, dlatego pozwoliłem sobie na pisanie wczoraj tej informacji. Nie jest mi znana, nie widziałem i że jest jakakolwiek kartka papieru. Nie ma tej kartki papieru, jest informacja przekazana ustnie, ale zdaje się, że jest to cała informacja wtórna. Ja rozumiem, że semantycznie, jak premier mówi, raport, to znaczy, że jest jakaś kartka papieru, że jest dokument, na który się powołuje. Nie ma takiego dokumentu, jest informacja ustna, stawiamy kropkę, zamykamy temat, przepływ informacji istnieje.
3: Ale myślę, że to jest dobre. Co w tej informacji się takiego kluczowego dla bezpieczeństwa Polski znajduje?
4: No i to jest dobre pytanie, panie redaktorze, no bo jednak jest to informacja mocno sensytywna i tutaj nie mam takiego poczucia, że powinienem się dzielić z panem redaktorem.
3: A może chociaż z posłami? Zamknięte posiedzenie Sejmu, Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
4: Ja myślę, że ten komunikat, który popłynął już i pojawił się w infosferze, że to zresztą co czujemy i w tym akurat aspekcie nie jest to komunikat nowy, to znaczy, że eskalacja ze strony rosyjskiej będzie postępowała, eskalacja przynajmniej w tym pasie przygranicznym, ale ciągle po stronie ukraińskiej i musimy tutaj wzmóc naszą czujność. Ja myślę, że tutaj tyle, jeśli chodzi o tą informację, którą uzyskałem od ministra koordynatora, która została panu prezydentowi przekazana, jest wystarczająca.
3: Warto zwołać RBN w tej sytuacji?
4: Nie.
3: Dlaczego?
4: Na razie nie ma takiej potrzeby, nie będziemy działać neurotycznie przy każdym upadku dronu gdzieś tam po stronie ukraińskiej na razie, zwoływać RBN. Myślę, że w sytuacji, w której jesteśmy, i to też już odnosiłem się do tego, zasada nit to no, to znaczy im węższe grono przy tak mocno sensytywnej informacji jest lepsze, można wymienić więcej informacji i trwa to szybciej. Ta rozmowa jest płynniejsza i lepsza. Nie ma potrzeby zwoływania tego RBN-u, szczególnie, że ten RBN stał się takim znowu polem do teatru politycznego. Politycy mówią, jak będzie RBN, to ja nie przyjdę, bo ktoś tam inny będzie.
3: O to może zamknięte posiedzenie Sejmu.
4: Ale tu mamy wymianę informacji pomiędzy najważniejszymi decydentami w państwie. Ja się widziałem z ministrem Siemoniakiem, przekazałem informację panu prezydentowi. Pan prezydent wczoraj się widział z szefem sztabu generalnego i wicepremierem Kosiniakiem. Myślę, że w tych formatach na razie pracując to jest wystarczające. Jeżeli pan prezydent uzna, że sytuacja jest na tyle konieczna, żeby zwołać RBN, to ten RBN zrobimy. Jestem sekretarzem tego ciała. Taki komunikat na pewno się pojawi.
3: Ostatnie krótkie pytanie w części radiowej. Dobre są te kanały komunikacji między Pałacem Prezydenckim a rządem?
4: Jeśli chodzi o tą kwestię bezpieczeństwa, czyli minister koordynator i wicepremier Kosiniak-Kamysz, tak jak najbardziej wymieniamy się informacjami, jesteśmy w bieżącym kontakcie.
3: Bardzo dziękuję. Bartosz Grodecki, szef BBN-u. Przenosimy się do naszego radia RMF24.pl i na nasze media społecznościowe. Tam będziemy też pytać o stałą bazę NATO w Polsce. Może będziemy mieli newsa.
1: Dziękujemy i zapraszamy do słuchania dalszej części rozmowy. Ja jeszcze zacytuję naszego gościa. Stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. Pogorszyła się sytuacja za naszą wschodnią granicą. Celem codziennych ataków armii Putina jest zdezorganizowanie przejść granicznych. Przekonywał gość Krzysztofa Ziemca, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Rozmowa toczy się w Radiu RMF 24 i w sieci, a w RMF FM następne fakty punktualnie o 9:00. Zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaprasza Agnieszka Pietrzak.
2: Temat numer jeden, nasze bezpieczeństwo. Co jest celem armii Putina, atakującej coraz częściej Ukrainę przy granicy z Polską? Zacytujemy szefa BBN-u, gościa programu Sprawdzam w RMF FM. Mamy też pogodne informacje.
3: Praktycznie bez opadów czeka nas sporo słońca.
2: A za 6 godzin czekają nas emocje siatkarskie. Słuchajcie faktów sportowych. Stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. To, co się pogorszyło, to sytuacja za naszą wschodnią granicą, mówił gość programu Sprawdzam, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
4: Ale czy my w Polsce, tutaj, gdzieś, w okolicy nawet granicy, mamy powody, żeby się bać? Czy ludzie, którzy tam mieszkają, mają powody do bać się, że coś tam spadnie, dron, rakieta, że będzie groźnie? Czy to jest tylko straszenie?
5: To ma być przede wszystkim wywołanie takiego wrażenia wśród społeczności lokalnej. Taki jest cel prowadzenia tych działań przez Federację Rosyjską. Przede wszystkim zdezorganizowanie funkcjonowania naszych przejść granicznych, bo w momencie, kiedy coś spada przy przejściu granicznym, coś leci w okolice przejścia granicznego, to ruch jest wstrzymywany, odprawa, co powoduje, że kolejki na granicy się wydłużają. Mieliśmy nie dalej niż 2 dni temu bardzo poważny incydent po stronie Jagodna, na przejściu drogu z Jagodno, gdzie uderzył pocisk.
2: Mówił szef BBN Bartosz Grodecki w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem. Całość programu Sprawdzam znajdziecie na rmf24.pl. Wszystkie szkoły na Lubelszczyźnie zostaną sprawdzone pod kątem tego, czy w razie ataku z powietrza mogą zapewnić uczniom bezpieczne miejsce schronienia. Kontroli oczekuje wojewoda, ustalił reporter RMF FM Dominik Smagan. Dominiku, kto i jak szybko ma przeprowadzić taką ocenę?
6: Pismo w tej sprawie dostaną starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu, a żądane informacje mają dostarczyć wojewodzie do piątku. Po pierwsze, każdy z nich ma sprawdzić, czy działające u niego szkoły były badane przez Straż Pożarną i nadzór budowlany pod kątem wykorzystania ich do ukrycia. Po drugie, starostowie mają ustalić, czy obiekty są ujęte w aplikacji, gdzie się ukryć. Trzecie pytanie, czy placówki mają procedury i plany ewakuacji na wypadek różnych zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem ataków z powietrza. Te pytania wojewoda stawia po tym, jak podczas czwartkowego alarmu okazało się, że w niektórych szkołach miejsca wyznaczone do ewakuacji nie nadają się na ukrycia na czas ataku z powietrza, na przykład z uwagi na duże przeszklenia, dlatego dyrektorzy tych szkół prowadzili uczniów na podziemne parkingi centrów handlowych.
7: Fakty i weekend w RMF FM.
2: Ostatnia sobota astronomicznego lata zapowiada się pogodnie. Zauważamy z synoptykiem Michałem Kowalczukiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Praktycznie bez opadów, jedynie jakaś niewielka szansa na słabe przelotne opady deszczu na krańcach północno-zachodnich. Czeka nas sporo słońca. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy do około 23 na południu kraju.
2: Jutro na zachodzie północy i w centrum sporo deszczu, a od poniedziałku zdecydowanie chłodniej. Legendarny amerykański rysownik Spidermana John Romita Jr. to główna gwiazda, która poprowadzi autorskie warsztaty. W Łodzi rozpoczyna się właśnie 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. W faktach reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka opowie o tym, co w programie poza prezentacjami rysowania komiksów.
8: Organizatorzy przygotowali również strefy gier wideo i planszowych, warsztaty rysunku, konkurs cosplay oraz sesję autografów. Poza tym znajdziecie blisko 200 stanowisk do gier, gdzie będzie można przetestować zarówno najnowsze tytuły, jak i retro klasyki. Zaplanowano także turnieje e-sportowe i stworzono strefę gier bez prądu.
2: Festiwal komiksu i gier w Łodzi w Atlas Arenie i Sport Arenie potrwa do jutra.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy w meczu z Łotwą powinien być dla naszych siatkarzy formalnością. Dla porównania, Polska broni tytułu i zdobyła srebro Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata. Łotwa nigdy nie zagrała na dwóch ostatnich imprezach. Biało-czerwoni skupiają się więc na sobie i na odbudowie mentalnej po porażce z Bułgarią.
10: Myślę, że szybko się otrzepaliśmy. No, nie wygraliśmy tego spotkania, ale nie wszystko było złe. Gdzieś tam w każdym elemencie możemy zagrać lepiej, ale gdzieś tam jak oglądaliśmy to wideo, to nie wszystko robiliśmy źle.
9: Uważa środkowy Szymon Jakubiszak. Z Łotwą zagramy o 15, a później zmierzą się Niemcy i Bułgarzy, czyli nasi potencjalni rywale w ćwierćfinale. Rekordowy Harry Kane, angielski napastnik, zdobył swoją 100. bramkę w Bundeslidze w 98. występie. Do złamania tej bariery potrzebował ponad 30 meczów mniej niż Dieter Müller. Potem strzelił jeszcze 101. gola i dzięki niemu, ale przede wszystkim dzięki hat-trickowi Michela Olise, Bayern rozgromił Union Berlin 7-0 i został nowym liderem. Rewelacyjna Klaudia Kazimierska wygrywa kolejny lekkoatletyczny meeting Atlas w Londynie. Tym razem Polka wygrała bieg na mile, ale jej koronny dystans to oczywiście 1500 metrów. W końcówce sezonu to na nim właśnie zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała finał diamentowej ligi w Brukseli, bijąc rekord Polski i zwyciężyła w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata Ultimate w Budapeszcie. Na koniec jeszcze dobre wieści z tenisowych kortów w Brisbane. Kamil Majchrzak w trzech setach pokonał Jamesa Duckworth'a i wyrównał stan meczu Polska-Australia. Gramy w nim o prawo do występu w kwalifikacjach do przyszłorocznego Pucharu Davisa. Jutro rano spotkanie debla, a potem starcie Majchrzaka ze światową siódemką, Alexem de Minorem.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Jak Agnieszka mówi o deszczach jutro, to ja sprawdzam...

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie poderwane u nas, to w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainie, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Działania mają charakter prewencyjny, czytamy w komunikacie. Amerykanie biorą w tej chwili pod uwagę dwie lokalizacje stałej amerykańskiej bazy w Polsce, ujawnił w rozmowie Sprawdzam w RMF FM szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
2: Jeżeli będzie decyzja w tej sprawie, to zaczynamy proces. Ten komunikat Donalda Trumpa, który się pojawił 17 września, jest rzeczywiście dla nas bardzo ważny, ponieważ wysyła jasny sygnał do swojej administracji. Róbmy to. Na zewnątrz będziemy obecni w Polsce. Dla nas to jest bardzo istotne, bo obecność stała amerykańska to jest część naszej odporności, ale też i systemu odstraszania. Są Amerykanie, jesteśmy tu obecni. Jak atakujecie, musicie brać to pod uwagę. Natomiast też i data, 17 września. To było bardzo symboliczne, co pokazuje też doskonałe relacje pomiędzy prezydentami.
1: Podkreślił szef BBN Bartosz Grodecki. Całość programu Sprawdzam Krzysztofa Ziemca znajdziecie na rmf24.pl. Gąska sosnowa, czyli legendarny grzyb Matsutake, po 100 latach nieobecności wróciła do Polski. Jej kilogram kosztuje nawet 2000 euro. Zanim jednak rozpoczniecie poszukiwania grzyba o zapachu cynamonu, dowiedzcie się koniecznie, jak nie pomylić go z trującym gatunkiem. Piszemy o tym szczegółowo na naszym portalu rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Teraz Kasia Kowalska w RMF FM, a zaraz u nas przepis na weekend.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Pietrzak.
2: Zapraszam. Lotnictwo wojskowe ponownie operuje w polskiej przestrzeni powietrznej. Tajny raport amerykańskiej agencji wywiadu o naszym bezpieczeństwie. Co o nim wiadomo? Posłuchajcie koniecznie odpowiedzi, jaka padła z ust szefa BBN-u w naszym programie Sprawdzam. A w Krakowie...
3: Wejście w ten świat Beksińskiego, w głowę niemalże Beksińskiego.
2: To dzięki technologii. Od mniej więcej godziny w polskiej przestrzeni powietrznej operują myśliwce. Zostały poderwane w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Poinformowało o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, przekazano w komunikacie. Działania te mają charakter prewencyjny. Jest tajny raport CIA dotyczący naszego bezpieczeństwa, który miał dostać na biurko prezydent. Czy go w ogóle nie było? O to pytał dziś swojego gościa w programie Sprawdzam, Krzysztof Ziemiec. A my w faktach wszystko teraz wyjaśnimy. Krzysztof z nami studiu. Witam cię ponownie, Krzysztofie. Skąd to całe zamieszanie i co powiedział na naszej antenie szef BBN-u Bartosz Grodecki?
4: Informacja o tajnym raporcie CIA w polskich mediach krąży od ponad tygodnia. Na taki raport powoływał się na przykład premier Donald Tusk, ale pytany o to kilka dni temu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że on dokumentu nie widział. Prawdziwą burzę wywołał wczorajszy wpis ministra Przydacza z kancelarii prezydenta, który na portalu X zapewnił, że nie było żadnego tajnego raportu na biurku. Nasz gość mówi jasno, dokumentu w formie papieru nie ma i nie było, ale ważne informacje są, a przekazał je po wizycie w USA minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
5: Nie ma takiego dokumentu, jest informacja ustna. Stawiamy kropkę, zamykamy temat.
4: No i teraz kluczowa sprawa. Zapytałem naszego gościa, co w tej informacji, w tym raporcie CIA ważnego dla nas, dla Polaków jest. Uzyskałem taką oto odpowiedź.
5: Eskalacja ze strony rosyjskiej będzie postępowała, przynajmniej w tym pasie przygranicznym, ale ciągle po stronie ukraińskiej. I musimy tutaj wzmóc naszą czujność. Ja myślę, że tutaj tyle, jeśli chodzi o tę informację, którą uzyskałem od ministra koordynatora, która została panu prezydentowi przekazana, jest wystarczająca.
4: No, szczegółów nie poznają nawet posłowie na zamkniętym posiedzeniu Sejmu, bo to też pytałem. Taki potrzeby, jak mówi nasz gość, po prostu nie ma.
2: A cała rozmowa z Bartoszem Grodeckim jest na naszej stronie rmf24.pl. W Rosji trwają wybory do Dumy Państwowej. To jeden z tematów przeglądu zagranicznego w radiu RMF24. Z nami prowadzący program Andrzej Kochut. Witam.
6: Witam.
2: Czy jedna Rosja Putina znów odniesie miażdżące zwycięstwo?
6: Sondaże pokazują, że putinowska jedna Rosja nie może liczyć na 100% poparcia, ale trudno mówić o uczciwym, demokratycznym procesie wyborczym. Dlaczego tak jest? Jakie jest znaczenie tych wyborów dla Władimira Putina? O tym porozmawiam z Marią Domańską, analityczką z Ośrodka Studiów Wschodnich.
7: 100 sposobów na weekend w faktach RMF FM.
2: To jedna z nielicznych w kraju galerii Zdzisława Beksińskiego. Nowochódzkie Centrum Kultury w Krakowie w weekend zaprasza na 10-lecie wystawy. Dzięki technologii wejdziemy w głowę mistrza, obiecuje Zbigniew Grzyb, dyrektor tej instytucji.
3: 2 dni z Beksińskim VR, czyli wejście w ten świat Beksińskiego, w głowę niemalże Beksińskiego, bo był to twórca, który rzeczywiście inspirował i twórców filmowych, i twórców gier komputerowych, i tych teraz tak modnych, wirtualnych rzeczywistości. Czyli wejdziemy w tą głowę, będziemy mogli przechadzać się po tym świecie za sprawą De Profundis. To przez całą sobotę, całą niedzielę.
2: A w ciągu dekady wystawę Beksińskiego w Nowochódzkim Centrum Kultury odwiedziło około 350 tysięcy osób. Więcej faktów ze świata kultury w RMF FM już za niespełna godzinę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy.

Kiedy nasz koło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Dobrze poinformowani, to słuchajcie teraz uważnie. Agnieszka Pietrzak.
2: Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Myśliwcy wróciły do baz. Cyberatak na system głosowania internetowego w Moskwie. W Rosji trwają wybory do Dumy Państwowej. Za chwilę wystąpią też u nas frontmeni zespołów muzycznych.
3: Pan Janusz Grzywacz, Marek Piekarczyk, Olek Klepacz.
2: Słuchajcie faktów kulturalnych RMF FM. Myśliwce w bazach, naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego znów operują standardowo. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzone, przypomnę, w związku z kolejnym uderzeniem Rosji na terytorium Ukrainy. Nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. System głosowania internetowego w Moskwie stał się celem nocnego cyberataku. Jak zapewniła szefowa Centralnej Komisji Wyborczej, cytowana przez agencję Interfax, sytuacja jest już pod kontrolą. Przypomnę, od wczoraj do końca weekendu w Rosji trwają wybory do Dumy Państwowej. Oczekuje się, że rządząca putinowska Jedna Rosja utrzyma władzę, a głosowanie w dużej części zostanie sfałszowane. Maria Domańska, ekspertka od spraw Rosji z Ośrodka Studiów Wschodnich, która była gościem radia RMF24, zwraca uwagę na nieprzejrzystość głosowania przez internet.
4: Polega ono często na tym, że pierwszego tego roboczego dnia głosowania w miejscach pracy pracodawcy każą ludziom głosować pod nadzorem przez internet. A potem oczywiście jest tak, że to spada w czarną skrzynkę, bo nie da się w żaden sposób śledzić prawidłowości do głosowania internetowego. To jest bardzo nieprzejrzysty algorytm i tam można produkować dowolne wyniki.
2: Do głosowania w wyborach do Dumy uprawnionych jest 111 milionów obywateli Rosji. Uwaga, kierowcy na Mazowszu. Zablokowana jest droga krajowa 79 na trasie Kozienice-Zwoleń. W pobliżu Bogucina samochód potrącił pieszego. Jesteście teraz w trasie. Przypominamy, do wtorku w całej Polsce trwają zmasowane kontrole drogówki. To w Europejskim Tygodniu Mobilności. W Lublinie policjanci prowadzili wcześniej akcję przy Alei Smurawińskiego. Funkcjonariusze zatrzymywali, a przyglądający się ich pracy reporter RMF FM Dominik Smaga pytał.
5: Wolno pan jechał?
6: Przepisowo, jak zwykle.
5: Zawsze pani wolno jeździ?
7: Tak. To nie jest jedyna ulica, na której prowadzimy kontrolę. Bardzo dużo patroli wyjechało w miasto, patrole oznakowane, jak również radiowozy nieoznakowane, wyposażone w wideorejestrator.
5: No i może się okazać, że samochód, który wyprzedziliśmy, nagle zamiga nam niebieskim światełkiem.
7: Dokładnie tak.
2: Dokładnie do 22 września trwa Europejski Tydzień Mobilności.
8: To są fakty kulturalne w RMF FM.
2: Na które zaprasza Katarzyna Podraza, a na start rozpoczynający się 12. Festiwal Kulturo pod hasłem Wiedza leczy, zdrowie inspiruje.
9: Wydarzenie, które po raz kolejny połączy edukację zdrowotną i kulturę. Podczas koncertu inauguracyjnego w dawnym hotelu Forum w Krakowie wystąpi wiele gwiazd.
3: Będzie grał pan Janusz Grzywacz, lider grupy Laboratorium, Marek Piekarczyk, frontman TSA, wreszcie frontman formacji Żywych Schabów, Olek Klepacz, Ornet, 230 V, no i formacja, która jest najbliższa mojemu sercu, z którą uprawiam rock'n'rolla, 13 w samo południe. Warto i należy być z nami.
9: Zaprasza na 18 pomysłodawca festiwalu, urolog profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W Stołecznym Teatrze Kwadrat nowy spektakl Movie Star. Główny bohater to człowiek i bardzo szczęśliwy, i bardzo pechowy. W tej roli Grzegorz Dołkrzewicz.
10: Jest w szczycie swojego, w prime swojej kariery, a tu nagle Benz. Nieszczęśliwy wypadek.
9: Początek spektaklu o 19. Czym jest czas, jeśli nie mierzymy go zegarem, lecz doświadczamy go poprzez własne istnienie? Wystawa prezentująca dorobek jednej z najważniejszych polskich artystek sztuki współczesnej, Bożeny Biskupskiej, do obejrzenia w Młynach Rotera w Bydgoszczy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator...

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop, polski hip-hop. Stacje RMF Fresh tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie przed mikrofonem Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. Budowa stałej amerykańskiej bazy w Polsce tematem numer jeden. Wsłuchaliśmy się w zapowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej. W Sofii jest dziennikarz sportowy RMF FM, który będzie śledził walkę naszych siatkarzy o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Mamy też specjalne zaproszenie.
3: Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych na żywą lekcję z historii.
2: Na jesień średniowiecza. W sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce i budowy centrum serwisowego dla patriotów rząd i prezydent mówią jednym głosem, przekonuje wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Na jej konferencji był reporter RMF FM Michał Radkowski, z którym mamy połączenie. Witam cię, Michale.
4: Dzień dobry, witam.
2: Czy wiceszefowa MON mówiła, kiedy możemy poznać szczegóły dotyczące budowy stałych baz w naszym kraju?
4: Niedługo. To oczywiście nie konkret, ale Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że ostateczna decyzja należy do Donalda Trumpa, a jego czwartkowy wpis, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk USA w Polsce, tylko miał o tym świadczyć i podziękowała za to też Karolowi Nawrockiemu.
5: Ja się bardzo cieszę, że Pałac Prezydencki jest tak aktywny, jeżeli chodzi o kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Trump dziś znów odnosił się do prezydenta Nawrockiego. W tej sprawie wszyscy mówimy jednym głosem, bo najważniejszy jest efekt. To, żeby takie bazy w Polsce powstały i to, żebyśmy mieli na terytorium Polski centrum serwisowe do jednych z dzisiaj najbardziej poszukiwanych rodzajów systemów do odstraszania i do obrony.
4: A chodzi o patrioty. Decyzja w tej sprawie ma zapaść, jak mówiła wiceminister, w ciągu kilku tygodni.
2: W ciągu ostatnich 12 miesięcy do sierpnia włącznie w Wielkiej Brytanii odnotowano 340 przypadków pojawienia się dronów nad obiektami wojskowymi lub w ich bezpośredniej okolicy. Ujawnia dziennik The Independent. Brytyjskie Ministerstwo Obrony nie podało, kogo podejrzewa o te incydenty, ale zdaniem ekspertów jest oczywiste, że są to wrogo nastawione podmioty działające w imieniu albo Rosji, albo Iranu. Szerzej piszemy o tym na naszym portalu rmf24.pl.
6: Nasi na siatkarskich mistrzostwach Europy.
2: Na drodze biało-czerwonych dziś staną Łotysze. Zmierzymy się z nimi w Sofii w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy. Do bułgarskiej stolicy dotarł nasz wysłannik Patryk Serwański. Patryku, to będzie pojedynek, w którym jesteśmy zdecydowanym faworytem.
7: Dzień dobry, no Łotwa to jest 44. drużyna światowego rankingu. W grupie Łotysze potrafili pokonać Rumunów i Turków, to dało im awans. Teraz jednak no trudno wskazać argumenty, które pozwalałyby im wierzyć w pokonanie naszej drużyny.
8: Młode, waleczne, ambitne chłopaki. Taki zespół na pewno młody, z dobrymi warunkami fizycznymi.
7: Tak Łotyszy charakteryzuje Kamil Nalepka ze sztabu trenerskiego naszej kadry. Są tam dwaj ciekawi zawodnicy, Kristaps Smits i Christers Darzans, ale to niewiele w porównaniu do potencjału biało-czerwonych. Ten mecz nie budzi tutaj no, większych emocji, co innego występ Bułgarii. Współgospodarze mistrzostw zagrają dziś z Niemcami. Z Sofii Patryk Serwański.
2: W Muzeum Bitwy pod Grunwaldem odbywa się dziś festiwal rycerski Jesień Średniowiecza. To okazja, by zobaczyć starcia rycerzy, ale też przekonać się, jak mogło wyglądać życie w średniowieczu.
3: Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych na żywą lekcję z historii ze stanowiskami rzemieślniczymi, jakie miały miejsce właśnie w bitwie pod Runwaldem. Kowala, garncarza, płatnerza. Wszystko to trzeba było przygotować dla rycerza, żeby poszedł w bój. A więc możemy się dopytać naszych rycerzy, ale także dopytać naszych rzemieślników, jak to się robi, jak to się wykonuje, jakie miało to zastosowanie. Także wszystko od A do Z możemy wiedzieć, co tu się działo w średniowieczu i jak to powstawało, jak odbywała się produkcja danej rzeczy.
2: Mówił Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Ja powiem, że następne fakty o 14:00, zdecydowanie nie jesienne jeszcze.
9: Celebrujemy lato.
2: No i to świętowanie za niespełna godzinę. Zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No bo tak może nas słuchacie jeszcze gdzieś na działce i robić.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: 12. Agnieszka Pietrzak.
2: Szef MSWiA przygodą nazywa budowanie systemu ochrony ludności i powiadamiania w Polsce, przedstawiając plany. Wynik trwających wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej, z góry znany, to w komentarzach. A co w planach w ostatni weekend lata?
3: Taki dobry spacer z obiadem z córką?
2: W RMF FM zawsze wam po drodze. Do końca roku w województwie lubelskim będzie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Gdy rozpoczynaliśmy przygodę, bo tak na to należy patrzeć też, jeżeli chodzi o to wyzwanie społeczne z budowaniem systemu ochrony ludności i powiadamiania, tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000. Dlatego, że zaczęliśmy to robić jeszcze w zeszłym roku. Ale to nie jest tak, że zrobimy to z dnia na dzień.
2: Przypomnę, w województwie lubelskim, a także na Podkarpaciu dziś specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizują go MSWiA wraz z samorządami i strażami pożarnymi, państwową i ochotniczą. Wynik tych wyborów praktycznie jest już znany. Władimir Putin organizuje głosowanie po to, by legitymizować swoją władzę, mówi Adam Eberhardt. Tak, były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich komentuje w rozmowie z RMF FM trwające od wczoraj wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej.
5: To jest oczywiście z jednej strony próba przekonywania wszystkich dookoła, że Rosja jest państwem demokratycznym, ale to jest oczywiście też duże wyzwanie, ponieważ wokół wyborów mogą narastać pewne emocje społeczne i mogą stanowić zapalnik również protestów. Dlatego władze rosyjskie starają się, aby te wybory były jak największą łudą i aby tak naprawdę nie budowały żadnej nadziei na alternatywę.
2: To pierwsze wybory do Dumy od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Głosowanie odbywa się także na okupowanych obszarach Ukrainy, które, jak twierdzi Kreml, stały się częścią Federacji Rosyjskiej. Zmiany na trasie S10 na obwodnicy Stargardu w zachodniopomorskim. Kierowców czekają wielokilometrowe objazdy, ostrzegamy z reporterką RMF FM Anną Pałamar.
6: Od dziś ruch pojazdów w obu kierunkach przeniesiony został na jezdnię w stronę Szczecina. Zamknięta została jezdnia w kierunku Bydgoszczy. To oznacza, że kierowcy ze Szczecina, którzy będą chcieli dostać się do Stargardu, muszą teraz jechać do węzła Kluczewo i dopiero tam zjechać na Stargard. To spory objazd. Więcej czasu zajmie też dojazd ze Szczecina do Morzyczyna czy Zieleniewa. Trzeba będzie albo zawrócić na węźle Stargard Południe, albo jechać przez węzeł Kobylanka. Utrudnienia mają potrwać 2 tygodnie. W tym czasie drogowcy wymienią urządzenie dylatacyjne na wiadukcie węzła Stargard Zachód.
7: Lato w blasku faktów RMF FM.
2: To już ostatni weekend najcieplejszej pory roku. W środę rozpocznie się kalendarzowa i astronomiczna jesień. W Dolinie Trzech Stawów w Katowicach mieszkańcy korzystają z ciepła i słońca. Robią na przykład piknik na trawie. Przekonała się o tym nasza reporterka Anna Kropaczek.
8: Co dobrego macie?
9: Chałkę, fokaccie, pączki, sojski miód. Celebrujemy lato.
8: Jak pani spędza ostatni weekend lata?
3: Bardzo aktywnie. Zamierzam właśnie wybrać się na rolki. Potem na taki dobry spacer z obiadem z córką, a wieczorem chyba na jakieś takie podorzynkowe spotkanie ze znajomymi.
10: Na spacerku. Dosyć takim intensywnym, bo będziemy chodziły przynajmniej 1500 kroków? Przepraszam, 15 tysięcy. Taki mamy cel.
8: A ta jesień już wyczuwalna jest, prawda?
10: Wyczuwalna, tak. A koleżanka, proszę, w sandałach.
2: A koleżanka moja redakcyjna, Marlena Chudzio, w czułenkach z pewnością przybędzie do studia faktów RMF FM o 15. To także, przypomnę, godzina początku meczu naszych siatkarzy w 1/8 finału Mistrzostw Europy. W Sofii jest nasz specjalny wysłannik. Oczywiście będziemy się z nim łączyć w następnych faktach. Koniecznie zostańcie z RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No, 15 tysięcy kroków brzmi jak zakupy. Partnerem.

Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów przy mikrofonie Marlena Chudzio. Witamy.
2: Zapraszam. Bez zaskoczeń. Polscy siatkarze w 1/8 finału Mistrzostw Europy pokonują reprezentację Łotwy. W setach jest już 2-0. Ogień wybuchł w pobliżu lotniska w Riyadzie. Niektóre loty ze stolicy Arabii Saudyjskiej odwołano. W faktach też rycerskie zmagania w międzynarodowym gronie. Miejsce idealne. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Sofii, wszystko zgodnie z planem. Nasi siatkarze grają z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy i prowadzą już 2-0 w setach. Patryk Serwański z trybun śledzi to spotkanie.
3: Jestem, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Wynik jednostronny, a emocje?
3: No trzeba przyznać, że jest ich niewiele. Dla Polaków zadanie do wykonania i po prostu je realizują. Oczywiście zdarza się, że Bartłomieja Bołądzia zatrzyma łotewski blok, że czasami źle przyjmiemy albo rywale poślą asa serwisowego. Natomiast siatkarska jakość po naszej stronie, solidność też po naszej stronie. Efekty, sety wygrane do 17 i drugi do 16. No umówmy się, trudno tutaj mówić o jakiejś dramaturgii jak na razie. Ale tak miało być, na to liczyliśmy w kontekście kolejnych wyzwań. Trwa teraz już trzeci set, w którym Nikola Grbicz wpuścił kilku rezerwowych na boisko. W tym momencie przegrywamy 5-6, ale różnica oczywiście niewielka. Sofii, Patryk Serwański.
2: Uwaga, kierowcy na krajowej 80 w Toporzysku w kierunku Torunia. W zderzeniu auta osobowego z motocyklem ranna została jedna osoba. Możecie przejechać tam wahadłowo.
4: Świat w faktach.
2: Płomienie i czarny dym były widoczne w pobliżu międzynarodowego lotniska w Riyadzie. Odwołano lub opóźniono część lotów. Kilka godzin wcześniej w stolicy Arabii Saudyjskiej ogłoszono alarm w związku z możliwym atakiem. Słychać było dwie silne eksplozje. Był to pierwszy taki alarm w Riyadzie od wznowienia w lipcu walk Arabii Saudyjskiej z jemeńskimi rebeliantami Huti. Białoruś zakończyła 4-dniowe ćwiczenia wojskowe, które prowadziła tuż przy granicach z Polską i Litwą. Jak zapewnia białoruski resort obrony, miały one charakter ściśle obronny. Żołnierze ćwiczyli na poligonie Chorza bezpośrednio przy granicy z Litwą, a także na poligonach Brzeskim i Różańskim w obwodzie Brzeskim. To odpowiednio 15 i 60 km od granicy z Polską. Biegacze zmierzą się dziś w Łodzi w PKO wieczornym półmaratonie. Start zaplanowano na 19 przed EC1, ale już za godzinę zostaną zamknięte ulice na trasie biegu. Zmiany będą też dla pasażerów MPK, informuje dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Agnieszko, gdzie należy spodziewać się biegaczy i utrudnień?
5: Zawodnicy pokonają trasę niemal 22 km, biegnąc m.in. ulicami Sienkiewicza, Rewolucji 1905 roku, Sztyrlinga, przez okolice dworca Łódź Fabrycz, na trasę WZ, Księży Młyn, okolice Katedry, Żeromskiego oraz Piotrkowską. To oznacza odcinkowe zamknięcia tych ulic do 23. Niemal wszystkie linie tramwajowe pojadą zmienionymi trasami, a jedynka zakończy kursowanie wcześniej, bo już o 17. Zmiany dotyczą także miejskich autobusów. Ich szczegółowy wykaz jest na stronie MPK.
2: W zupełnie inny sposób mierzą się dziś rycerze. W Muzeum Bitwy pod Grunwaldem odbywa się jesień średniowiecza, turniej rycerski.
6: Przybywają rycerze z całej Polski, ale też i z Europy. Co bardzo ciekawe, w tym roku robimy turniej rycerski między rycerzami północy, a rycerzami południa.
3: A w jakiej formule walki?
6: Walki najpierw mamy turniej rycerskiej kadry Polski, później mamy Grunwaldzką Akademię Miecza, a kończymy o 18.30 pokazem Fire Show.
2: Z Jarosławem Maleckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. A my zaglądamy jeszcze na koniec do Sofii, gdzie mierzą się nasi siatkarscy rycerze. W trzecim secie meczu z Łotyszami w 1/8 finału Mistrzostw Europy jest już 7-7.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Chyba można powiedzieć, że mamy to. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Oczywiście jesteśmy blisko meczu. 3 minuty po 16.

through this. What comes next will be marvelous.

0: sytuacji.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM. Najnowsze informacje ma dla nas Marlena Chudzio. Witamy.
2: Zapraszam. Polscy siatkarze zameldowali się w ćwierćfinałach Mistrzostw Europy. Pewnie pokonali rywali z Łotwy 3-0. Jesteśmy z wami w trasie. Są utrudnienia w tunelu na drodze ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Utworzył się tam spory korek. A na Stadion Narodowy wybierzemy się smacznie i zdrowo zjeść.
3: Tylko i wyłącznie naturalność.
2: To przepis na dobre jedzenie. Biało-czerwoni siatkarze z awansem do ćwierćfinału Mistrzostw Europy pokonali w Sofii Łotyszy 3-0. W faktach ponownie łączymy się z bułgarską stolicą. Patryk Serwański obserwował z trybun to spotkanie. Najważniejsze wnioski po tym meczu?
4: Dzień dobry. No, trener Nikola Grbicz po dwóch wygranych setach dał pograć rezerwowym. Oni muszą być cały czas zaangażowani, no gdyby byli potrzebni w tych kluczowych spotkaniach, które jeszcze przed nami. No i to jest plus tego meczu. O samej grze dyskutować zdecydowanie ciężej, no bo rywale nie wywarli jakiejś poważnej presji na biało-czerwonych. Warunki w gruncie rzeczy no nieco treningowe. Teraz trybuny będą się powoli wypełniać. Za godzinę bowiem mecz Bułgaria-Niemcy. Z jedną z tych drużyn zagramy w ćwierćfinale, zatem przedstawiciele naszego sztabu na pewno zostaną w hali, no i będą na bieżąco wszystko analizować, zbierać jeszcze informacje, a siatkarze mogą już zająć się regeneracją. Z Sofii Patryk Serwański.
2: Uwaga kierowcy na drodze ekspresowej S3 w Dolnośląskiem. Zepsuty samochód blokuje przejazd w tunelu między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. O tym utrudnieniu informujecie nas na gorącą linię RMF FM.
5: Tunel jest zamknięty z dwóch stron. No i my już stoimy w dość dużym korku.
2: To
5: już
2: była
5: ponad pół godziny.
2: To była nasza słuchaczka, pani Ewa. Jeśli jesteście w drodze i napotkacie utrudnienia, możecie do nas zadzwonić i ostrzec innych kierowców.
6: 600 700 800. RMF FM w twojej sprawie.
2: Utrudnienia także na Krajowej 92 w województwie mazowieckim. W pobliżu Sochaczewa samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd. Utrudnienia mogą potrwać do 18. Koniec utrudnień, za to na kolei na Dolnym Śląsku. Służby PKP PLK poinformowały, że usunięto awarię na linii kolejowej między Księginicami i Brzegiem Dolnym. Przywrócono wstrzymany od rana ruch pociągów. Choć wakacje się skończyły, to na mazurskich jeziorach wciąż jest dużo żeglarzy korzystających z wrześniowego słońca. Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zauważają, że choć ruch jest mniejszy, to liczba interwencji wciąż duża. Niektóre kończą się tragicznie. W tym tygodniu na szlaku utonęło dwóch 65-latków.
7: Troszeczkę mniejszy ruch, ale to nie oznacza, że nam było pracy. A najlepszym tego przykładem może być noc z wtorku na środę, czyli z 15 na 16 września, gdzie mieliśmy dwie bardzo poważne interwencje. Pierwsza, jezioro Tałty, południowa część szlaku Wielkich Jezior. Przed godziną 23 zgłoszenie, mężczyzna wyjęty spod wody. Drugie zgłoszenie po godzinie 4 już we środę rano. Jezioro Święcajty, tutaj mężczyzna wpadł do wody z pomostu.
2: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka i apelował niezmiennie o rozwagę na wodzie. Stadion Narodowy w Warszawie pachnie dziś świeżymi wędlinami i serami. Rozpoczął się tam dwudniowy festiwal polskiej żywności z hashtagiem Kupuj Świadomie. Do jutra można tam spróbować rodzimej kuchni i produktów prosto od lokalnych producentów.
8: Tutaj ładnie pachnie. Świeżą wędliną. Co serwujecie?
9: Tradycyjne wyroby z naszych wędzarni. Gminna spółdzielnia Są Pomoc Chłopska w Pruszczu.
8: Jak zrobić, żeby tak to ładnie pachniało?
9: Tylko i wyłącznie naturalność. To nas cechuje i tym kierujemy się w naszych produktach.
8: Bardzo dużo kiełbas tutaj jest, żeby one były naturalne, to czego ma nie być?
9: Przede wszystkim konserwantów, tych takich specyficznych, chemicznych. Naturalność jak najbardziej, sól peklująca, który nam trochę zabezpiecza ten produkt. Przede wszystkim serce włożone w to.
10: Spróbowałam kiełbaski. Była bardzo smaczna, aromatyczna, świeżutka.
8: I widzę, że zakupy poczynione, bo coś w siatce jest.
10: Tak, jest pyszny, ogromny rogal, którego będziemy jedli chyba przez 2 dni.
2: Z lokalnymi producentami i smakoszami rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. Festiwal Polskiej Żywności na Stadionie Narodowym można odwiedzić jeszcze jutro do 17, a za wejście nic nie zapłacicie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: U nas niezmiennie w programie RMF w trasie najlepsza muzyka pachnie jeszcze latem, no i to są te dźwięki, których...

cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie w studiu faktów przy mikrofonie Marlena Chudzio.
2: W Kopenhadze trwa spotkanie dowódców NATO. Zaczynamy od słów, które padły o wschodniej flance sojuszu. Niemcy albo Bułgaria. Polscy siatkarze czekają na wynik tego meczu, by poznać swojego rywala w ćwierćfinałach Mistrzostw Europy. Wybierzemy się też na kiermasz ogrodniczy. Jesień to bardzo aktywny czas dla działkowców. NATO jest gotowe do odparcia potencjalnego zagrożenia na wschodniej flance. Takie zapewnienia płyną z dzisiejszego spotkania dowódców sojuszu w Kopenhadze. Mamy 4000 stron planów dotyczących wschodniej flanki, a obejmuje to wszystko. Od minimalnego kryzysu do ingerencji na naszym terytorium. Zgodnie z artykułem 5 sojusz jest gotowy. Struktura jest gotowa, żołnierze, system, broń są gotowe. W przypadku ataku mogę powiedzieć, że dziś oni mają znacznie więcej do stracenia niż do zyskania. Mówił szef Komitetu Wojskowego NATO generał Giuseppe Cavodragone na konferencji prasowej. Polskę na spotkaniu w duńskiej stolicy reprezentuje szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Nawet 5 lat będą musieli poczekać sojusznicy na część uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Jak informowaliśmy dziś w faktach, USA ostrzegły w tej sprawie. W faktach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Jakie powody podaje amerykańska strona?
3: Dzień dobry. Powodem są zapasy Pentagonu mocno uszczuplone podczas wojny z Iranem. Według Bloomberga problem dotyczy m.in. rakiet i systemów obrony powietrznej. To ważny sygnał także dla Polski i całej wschodniej flanki NATO. Polska modernizacja armii w dużej mierze opiera się na amerykańskim uzbrojeniu, patriotach, hajmarsach. Co ważne, problemem nie jest dostęp do pieniędzy, ale dostęp do samej broni, a to oznacza również presję na zwiększenie produkcji w Europie i zmniejszenie zależności od dostaw zza oceanu. Takie komentarze pojawiają się tutaj w USA. Zwraca się uwagę, że cała sytuacja może wyrężyć wizerunek Stanów Zjednoczonych, dostawcy uzbrojenia i gwaranta bezpieczeństwa. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Sport w faktach RMF FM.
2: W Sofii rusza kolejny mecz 1/8 finału siatkarskich Mistrzostw Europy. Polacy poznają swojego rywala w ćwierćfinale. To będzie reprezentacja Bułgarii albo reprezentacja Niemiec. Po naszym zwycięstwie z Łotwą, przypomnę 3-0, Patryk Serwański rozmawiał z rozgrywającym Marcinem Komedą.
5: Naszą przewagą jest to, że już teraz możemy spokojnie sobie siąść w łóżkach i zobaczyć ten mecz 1/8 finału między Niemcami i Bułgarią.
6: Wolałbyś któregoś z tych rywali?
5: Ja przedstawię przedstawię dwie opcje. Pierwsza opcja, Bułgarzy, świetna atmosfera i naprawdę gorący klimat w trakcie meczu, a drugą opcją są Niemcy, których mam bardzo dobrego znajomego, Tobiego Branda, z którym grałem w drużynie, plus trener Botti, także mam do tych chłopaków też sentyment, także niezależnie na kogo trafimy, jeżeli chcemy bić się tutaj o najwyższe cele, to musimy być gotowi na wielką walkę i na to, że jesteśmy mocnym zespołem.
2: Cebulki tulipanowe, wrzosy i hortensje. Na wałach Chrobrego w Szczecinie w ten weekend odbywa się kiermasz ogrodniczy. Pamiętajcie o ogrodach. Szczecinianie przekonują, że wrzesień to dobry czas, by zadbać o ogród albo o działkę.
7: Kupiliśmy właśnie, idziemy odebrać drzewka, kilka drzewek. Dobre, nieoszukane. Co roku przyjeżdżamy i od tego pana kupujemy. Solidne drzewka, sprawdzone.
8: A jakie to drzewka?
7: To jest tak, lobo,
9: morele,
7: jabłko, lobo, odmiana, śliwkę, węgierkę. Co jeszcze kupiliśmy?
8: Morele i brzoskwinie.
7: No,
8: ktoś wpadnie w oko, to weźmiemy po prostu. A wybór duży jest?
10: Jest.
8: Jest duży.
10: Jest bardzo duży.
8: A co to jest za roślinka tutaj w torbie już?
11: Gipsówka. Do ogródka, bo to wieloletnia.
2: No to życzymy, żeby się przyjęła. Z odwiedzającymi stoiska rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Kiermasz ogrodniczy potrwa do jutra.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: O każdej pełnej możemy zacząć robić falę. Zaczynam ją ja, Odeta Moro.
13: Agnieszka Kołodziejska.

życiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie w studiu faktów przy mikrofonie Marlena Chudzio.
2: Od drogowych utrudnień w pobliżu Kołobrzegu zaczynamy fakty o 19. Rosja przeprowadza głosowanie na przedstawicieli do Dumy Państwowej. Pseudowybory zorganizowano także w rejonach okupowanych w Ukrainie. W faktach także Stany Zjednoczone i problem z dziennikarskimi akredytacjami do Białego Domu. Donald Trump najpierw zapowiedział wykluczenie niektórych mediów, a teraz to zrealizował. Utrudnienia na ekspresowej S6 w Zachodniopomorskiem. W pobliżu węzła Kołobrzeg Wschód dochował samochód osobowy. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina. Utrudnienia mogą potrwać do 20. Iran nie wyklucza powrotu do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Szef Irańskiej Rady Bezpieczeństwa Mohsen Rezaj poinformował, że warunki wznowienia rozmów pokojowych zostały przekazane mediatorom z Kataru i Pakistanu, którzy przekazali je Białemu Domowi. W Teheranie oczekują teraz na odpowiedź prezydenta Donalda Trumpa. W Rosji w weekend trwają wybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. Pseudowybory zorganizowane są w okupowanej części obwodu chersońskiego. Lokale wyborcze urządzono w stylu różnych epok historycznych od Imperium Rosyjskiego po powojenny ZSRR, przekazał portal Ukraińska Prawda, powołując się na chersońską gazetę Most. Władze okupacyjne nazwały aranżację lokali wyborczych historyczną podróżą. Głosowanie zorganizowano także na okupowanym Krymie. Tak bardzo pragnę pokoju. Pokoju. Oczywiście najbardziej czekam na pokój, który mam nadzieję, że wkrótce, bardzo wkrótce, naprawdę w niedalekiej przyszłości nastanie także tutaj w Sewastopolu. Na to czekam najbardziej. Mówiły agencji Reutera kobiety głosujące na Krymie. Ostatni dzień wyborów jutro. Dziennikarze CNN, MS Now i Politico nie zostali wpuszczeni na teren Białego Domu. Ich stałe przepustki zostały skonfiskowane przez Secret Service. To efekt piątkowego ogłoszenia prezydenta Donalda Trumpa o wykluczeniu tych mediów. Gospodarz Białego Domu podjął decyzję z powodu rzekomych kłamstw na temat jego i jego administracji.
3: Fakty i weekend w RMF FM.
2: 3 dni rozmów o górach, spotkań z ludźmi gór i twórcami filmów o tematyce górskiej. W Tarnowie w Małopolsce odbywa się festiwal Apex Ludzie Góry Wspinaczka. Mowa jest m.in. o granicach odpowiedzialności.
4: Góry mogą być tylko pretekstem do tego, żeby, czy wspinaczka może być tylko pretekstem do tego, żeby podejmować walkę, podejmować decyzje. Zresztą bardzo ważny aspekt odpowiedzialności w górach i trudnych wyborów. To też jest tylko pretekst do tego, żeby porozmawiać o tym, że na co dzień podejmujemy takie decyzje.
2: Mówiła Joanna Rybak ze Stowarzyszenia W Góry z Tarnowa. Festiwal odbywa się w murach Akademii Tarnowskiej. Jutro będzie można dowiedzieć się, jak postawić pierwsze kroki we wspinaczce i posłuchać o wyprawie do Nepalu. Mistrzostwa Polski w filatelistyce tematycznej trwają w Poznaniu. Kolekcjonerzy znaczków pocztowych z całego kraju prezentują tam swoje zbiory skupiające się wokół wybranego tematu. Liczy się rzadkość posiadanych znaczków, data ich wystawienia oraz podejście do prezentowanego tematu.
5: No bo na przykład są takie eksponaty jak mosty i tu jest samolot pokazany. No bo to z kolei jest most lotniczy, tak, pomiędzy dwoma punktami. No więc te skojarzenia dodatkowe powodują no to zaciekawienie u sędziów, że jednak ten filatelista nie ma takiego ograniczonego myślenia, że tylko wszędzie, gdzie widzi mostek, kładkę, to tylko to zbiera, ale również to poszerzone, tak? Na przykład są takie znaczki z Wietnamu, gdzie powiedzmy Wietkong przechodzi po łańcuchach, na przykład na drugą stronę rzeki, czy na linach, takie mosty linowe sobie robił, no więc to też już nie jest typowy most.
2: Mówi Henryk Monko z Polskiego Związku Filatelistów. Wydarzenie potrwa do jutra.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Piłkarska ekstraklasa. Na początek faktów sportowych zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
7: Zapraszam. Dobry wieczór. GKS Katowice kontra Krakowia. To spotkanie na początek. 2-2 w 76 minucie, a wszystkie 4 gole padły w drugiej połowie. Krakowia prowadziła po golu Minczewa. Potem wyrównał Bartosz Nowak z karnego. Wdowiak wyprowadził Gieksę na 2-1 i przed chwilą Nordas wyrównuje i kwadrans do końca, także jeszcze sporo powinno się tu wydarzyć, bo ataki suną raz w jedną, raz w drugą stronę. Tymczasem trwa degrengolada Rakowa. Krakowa, który przegrał w Kielcach z Koroną 2-3. Częstochowianie zaczynają się powoli urządzać na ostatnim miejscu w tabeli.
8: Zasłużyliśmy dzisiaj na to, aby nie zdobyć punktów, po prostu na brak stabilności w naszej grze. Powiedziałbym, że jest po prostu bardzo duża różnica między naszymi najlepszymi fazami w meczu, naszymi najgorszymi.
7: To był trener Rakowa, Tomasz Kaczmarek, a szkoleniowiec Kielczan Jacek Zieliński może się cieszyć z doskoczenia do czołówki, dwóch trafień z karnego Mariusza Stępińskiego i gola debiutanta Kamilo Meni. O 20:15 w Lublinie Motor podejmie lidera Górnika Zabrze. To był pokaz siły naszych siatkarzy w meczu z Łotwą i mamy awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni rozbili rywali 3-0.
9: Wiedzieliśmy, że po prostu musimy wyjść i zrobić to, co do nas należy, bo Łotwa jest zdecydowanie niżej notowanym rywalem i tutaj tylko od nas będzie zależało na to, czy pozwolimy na jakieś emocje w tym meczu, na to, czy przeciwnicy będą mogli sobie gdzieś pograć, trochę pohulać, czy wszystko będzie w naszych rękach pod pełną kontrolą. Na szczęście ta druga opcja zwyciężyła.
7: Podkreślił libero Jakub Popiwczak. Polacy czekają teraz na rywala w ćwierćfinale, zostaną nim Niemcy lub Bułgarzy. To spotkanie trwa. Bułgarzy wygrali przed chwilą drugiego seta, prowadzą 2-0. Sukces Anny Twardosz. Na koniec nasza zawodniczka wygrała zawody letniej Grand Prix w skokach narciarskich w rumuńskim Rasnowie. To pierwsze zwycięstwo Polki w historii w tym cyklu. Konkurs skoczków wygrał Japończyk Naomi Nakamura, a najlepszy z Polaków był 9. Paweł Wąsek.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowsze informacje, a przy mikrofonie Marlena Chudzio. Witamy.
2: Zapraszam. Karol Nawrocki uczcił w Nowym Jorku pamięć ofiar zamachu z 11 września. W faktach o tym, co jeszcze jest w planie prezydenckiej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Komitet Wojskowy NATO ma nowego szefa, wybrano nim niemieckiego generała. A w faktach sportowych poważna kontuzja Kamila Grabary. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców podróżujących śląskim odcinkiem A4. Między węzłami Ostropa i Kleszczów w pobliżu miejscowości Sośnicowice doszło do zderzenia 4 samochodów osobowych z ciężarówką. Zablokowana jest droga w kierunku Wrocławia. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką złożyli kwiaty w strefie zero na Manhattanie, w miejscu upamiętniającym ofiary ataków terrorystycznych z 11 września. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, w weekend pierwsza para ma zaplanowane jeszcze spotkania z Polonią amerykańską, ale od poniedziałku szereg spotkań politycznych.
3: Dobry wieczór. Tak, prezydent weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ma rozmawiać m.in. z sekretarzem generalnym ONZ, przywódcami Litwy, Łotwy, Estonii. W środę wygłosi przed Zgromadzeniem Ogólnym przemówienie. Ważny dzień to wtorek. Tego dnia przemawiać będzie prezydent Donald Trump. Podkreśla się, że może być sporo krytyki pod adresem państw sojuszniczych, że nie przyłączyli się do wojny z Iranem. Całą sesję na pewno zdominuje kwestia cen paliw w związku z zablokowaniem cieśniny Ormus czy konfliktu na Ukrainie. W siedzibie ONZ będą przedstawiciele zarówno Rosji, jak i Iranu.
2: Nowy szef Komitetu Wojskowego NATO wybrany został nim niemiecki generał Carsten Bauer, który w 2023 roku pełni funkcję generalnego inspektora Bundeswehry. Niemiec przejmie stanowisko od ustępującego admirała Giuseppe Cavodragone w lipcu przyszłego roku i będzie pełnił tę funkcję przez 3 lata. Komitet Wojskowy to najwyższy organ wojskowy NATO złożony z szefów obrony państw członkowskich.
4: Fakty z łódzkiego.
2: Blisko 2 miliony złotych kosztuje modernizacja lądowiska dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego w bełchatowskim szpitalu. To inwestycja, która zapewni szybszy i bezpieczniejszy transport pacjentów, podkreśla dyrektor szpitala wojewódzkiego w Bełchatowie Dagmara Bednarek.
5: Bardzo ważnym elementem inwestycji jest również budowa łącznika pomiędzy lądowiskiem i budynkiem szpitala wraz z zadaszeniem. To rozwiązanie ma znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa, sprawności transportu pacjentów po wylądowaniu śmigłowca.
2: Zostanie też oświetlenie lądowiska i drogi, którą transportowani są pacjenci. Powstanie miejsce, w którym będą mogły bezpiecznie zawracać pojazdy ratownicze, a ze strefy bezpieczeństwa lądowiska zostaną usunięte przeszkody. Zwiedzimy Muzeum Cystersów, Dworek Jana Matejki i hangar w Czyżynach. Do tego będzie można przejechać się Żukiem albo Fiatem 125. W weekend warto wybrać się do krakowskiej Nowej Huty. Tam zaplanowano zwiedzanie tej dzielnicy w ramach projektu Zajrzyj do Huty.
6: Będą też wycieczki rowerowe, będą zajęcia dla dzieci, tak, specjalne warsztaty. Zwłaszcza, że w tym roku po raz pierwszy będziemy w ramach Zajrzyj do Huty udostępniać dla Państwa nową wystawę stałą w ramach projektu Podziemna Nowa Huta. Wystawę, która znajduje się na osiedlu szkolnym 22 i nazywa się Nowa Huta i jej schrony, dziedzictwo zimnej wojny.
2: Nie zabraknie też zwiedzania terenów dawnego kombinatu, dodaje Piotr Kapusta, kierownik projektu Zajrzyj do Huty. Będzie też rodzinna gra terenowa.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Kontuzja Kamila Grabary. O szczegółach już teraz w faktach sportowych Cezary Dziwiszek.
8: Niestety to jest bardzo poważna kontuzja. Nowy klub Grabary Juventus wydał komunikat, w którym informuje o zerwaniu więzadła w kolanie. To niemal na pewno oznacza wielomiesięczną pauzę. Na pewno Grabara opuści zaczynające się w poniedziałek zgrupowanie kadry. Selekcjoner Jan Urban jeszcze nie zdecydował w sprawie dodatkowego powołania. W reprezentacji są także Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Już drugi dzisiejszy mecz Ekstraklasy zakończył się wynikiem 3-2. GKS Katowice rzutem na taśmę pokonał Krakowie, a gola na wagę zwycięstwa strzelił Ilja Szkurin. Wcześniej Korona wygrała z Rakowem, a za 10 minut spotkanie Motoru z Górnikiem. Polscy siatkarze czekają na rywala w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Bułgarzy prowadzą z Niemcami już tylko 2-1, a w czwartej partii prowadzą Niemcy 22-20. Pachnie tiebreakiem. Polacy, przypomnę, wcześniej pewnie pokonali Łotysz 3-0.
9: Z perspektywy parkietu, czy były takie momenty, gdzie miałeś wrażenie, że Łotysze pokazali taką fajną klasę, czy jednak to wszystko było takie dosyć spokojne?
10: Myślę, że cały mecz był, nie chcę mówić spokojny, no bo to jednak się jest mecz, no ale na tyle nakładaliśmy taką presję na przeciwnika, że no myślę, że nie daliśmy po prostu mu pokazać jakby w pełni jego możliwości. No i cały czas cisnęliśmy, graliśmy swoją siatkówkę, na razie skupialiśmy to naprawdę i to nie pozwoliło przeciwnikowi naprawdę jakby zagrać coś więcej.
8: Z naszym środkowym Bartłomiejem Lemańskim rozmawiał Patryk Serwański. I jeszcze koszykówka. Dzikie Warszawa obroniły w ostatniej kwarcie przewagę nad hiszpańskim Breogan. Wygrały 113-110 i awansowały do finału eliminacji Ligi Mistrzów. Podobnie jak nasi siatkarze na rywala muszą jeszcze poczekać i co ciekawe, podobnie jak siatkarze, grają w Bułgarii. Co prawda nie w Sofii, ale tuż obok w Samokowie.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: No i proszę bardzo.
11: Księżyc świeci, można zaczynać wieczór.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM punktualnie o 21:00 w studiu z najważniejszymi informacjami Marlena Chudzio.
2: A zaczynamy od informacji właśnie dla zmotoryzowanych. S-17 na Lubelszczyźnie i A4 w Śląskiem. To tam są teraz utrudnienia. Jemeńscy Huti przyznali się do ataków w pobliżu lotniska w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej. A w faktach sportowych, siatkarskie Mistrzostwa Europy, Polacy poznali swoich rywali w ćwierćfinale. Wypadek na lubelskim odcinku ekspresowej S-17. Pomiędzy węzłami Ryki Północ i Ryki Południe doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Droga w kierunku Lublina jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd. Teraz informacja ze śląskiego odcinka A4. W pobliżu Rudy Śląskiej zderzyły się 2 auta. Zablokowany jest ruch w kierunku Katowic. Także na śląskiej A4 są utrudnienia między węzłami Ostropa i Kleszczów w pobliżu miejscowości Sośnicowice. Jak mówiliśmy, w faktach zderzyło się tam 5 aut. Udało się częściowo udrożnić ruch w kierunku Wrocławia. Przejedziecie jednym pasem. Co najmniej 6 osób zginęło w atakach Rosji na Ukrainę. Najtragiczniejszy w skutkach atak miał miejsce dziś w obwodzie sumskim na północy kraju. Dron uderzył w samochód cywilny, zabijając 4 osoby. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy po raz pierwszy pomyślnie użyła nowych dronów do zestrzeliwania odrzutowych bezzałogowców. Jemeńscy Huti znów zaatakowali Arabię Saudyjską. Z oficjalnego oświadczenia ruchu wynika, że to właśnie oni stoją za nocnymi eksplozjami w pobliżu międzynarodowego lotniska w saudyjskiej stolicy Riyadzie. Przekazali również, że przeprowadzili udany atak na obiekty koncernu Saudi Aramco w Yanbu, które pełnią kluczową funkcję w eksporcie ropy naftowej, między innymi do Europy.
3: Ważne dla Twojego zdrowia.
2: W przyszłym tygodniu w przychodniach i w wybranych aptekach w całej Polsce po wakacyjnej przerwie wznowione będą bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi. W tych placówkach podawany będzie nowy, zaktualizowany preparat. Dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego potwierdzają, że rozpoczął się sezon infekcyjny. Tygodniowo w Polsce rejestrowanych jest prawie 1500 zakażeń koronawirusem.
4: Startujemy w tej chwili z dystrybucją szczepionek. Mamy nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia szczepionki będą już w tych punktach szczepień, które ją zamówiły. I różnica tylko jest w tym roku taka, że nie ma zapisów przez IKP, nie ma e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19, tylko tak samo jak na grypę mamy po prostu znaleźć sobie punkt szczepień, tam się umówić i zaszczepić.
5: Komu zaleca Pan szczepienie przeciwko koronawirusowi w pierwszej kolejności?
4: Przede wszystkim osoby z tak zwanych grup ryzyka, czyli osoby 50+, oraz niezależnie od wieku wszystkie osoby z przewlekłymi chorobami serca, wątroby, nerek, płuc, z cukrzycą.
2: Z głównym inspektorem sanitarnym doktorem Pawłem Grzesiowskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jesień to świetny czas, by zadbać o ogród. Mieszkańcy Szczecina tłumnie odwiedzali jesienny kiermasz, na którym ponad 100 wystawców rozstawiło stragany na wałach Chrobrego. Chwalili duży wybór egzotycznych roślin i cebulek kwiatowych. Jak mówią, stawiają na spontaniczne zakupy.
6: Najważniejsze, że ma ładne kwiaty, a co to jest, to się okaże.
7: Rozumiem, czyli teraz do ogródka to pani będzie wsadzać?
6: Tak, tak. Dla córki, bo dzisiaj ma urodziny.
7: Co udało się kupić?
8: Chryzantemy.
9: I koszyk.
7: A, i koszyk.
9: Koszyk ten? Bo nie byłoby gdzie tego włożyć. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakupów.
8: Miło spędzamy czas.
9: A w tym roku jest bardzo duży wybór i bardzo dużo ludzi i bardzo dużo stoisk.
8: Nawet drzewa z jabłuszkami.
7: A czegoś jeszcze Państwo szukają?
9: Myśmy niczego nie szukali, powiem Pani szczerze. To, co zobaczymy, co nam się spodoba. Zakupy spontaniczne.
2: Usłyszała na wałach Chrobrego nasza reporterka Anna Pałamar. Stoiska można odwiedzać jeszcze jutro od 9 do 17.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Niemcy będą rywalami naszych siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. O tym w faktach sportowych Cezary Dziwiszek.
11: Tak jest. Zatem nie będzie powtórki spotkania z Bułgarią. W spotkaniu tej reprezentacji z Niemcami zrealizował się scenariusz sensacyjny. Bułgarzy wygrali 2 pierwsze sety, pewnie szli po awans, ale Niemcy wrócili do gry. Wygrali 3 kolejne partie i to z nimi biało-czerwoni za kilka dni zmierzą się w walce o półfinał. W Lublinie trwa ostatni sobotni mecz Ekstraklasy. Właśnie zakończyła się pierwsza połowa spotkania Motor Górnik Zabrze i 0-0. Hit Serie A zakończył się remisem. Roma prowadziła z Interem po dwóch golach Francuza Manu Koné, ale po zmianie stron dubletem zrewanżował się Argentyńczyk Lautaro Martinez. Skończyło się 2-2, a cały mecz w Interze rozegrał Piotr Zieliński. Roma jest liderem tabeli, Inter tuż za nią. Sensacyjną porażkę zanotowali mistrzowie Anglii. Arsenal był bezradny dzisiaj w meczu z Brighton i przegrał 0-3. To pierwsza porażka kanonierów w tym sezonie. Srebrny medal zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie wrócił do Władimira Semironyja. Łyżwiarz szybki wylicytował go kilka miesięcy temu w charytatywnym streamie youtubera Łatwoganga, a teraz jeden ze sponsorów odkupił dla niego krążek.
12: Że dostanę ten medal w końcu, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie temu o tym tak się dowiedziałem, że jednak zdecydowali odeść mi ten medal, no i byłem super zaskoczony tym. Fajnie, bo naprawdę oddawałem ten medal z myślą, że on do mnie nie wróci.
11: Popularny Władek nowy sezon Pucharu Świata rozpocznie w listopadzie. Pamiętacie Emanuela Olisadebę? Na pewno pamiętacie. Były napastnik piłkarskiej reprezentacji Polski w wieku 47 lat wznowił karierę. Właśnie podpisał kontrakt z występującym w legnickiej A-klasie KS Kłopotów Osiek. Czytajcie o tym więcej na rmf24.pl.
10: Sponsorem faktów sportowych

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Godzinę 23. Wcześniej poznajmy, jakie są najistotniejsze fakty od Karola Płaczkiewicza.
2: Zapraszam. Na początek fakty zza naszej wschodniej granicy. Rosjanie zaatakowali obwód kijowski. W wyniku uderzenia zginęła matka i dwoje dzieci. Rośnie liczba zachorowań na jesienne infekcje. Tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Będzie też sport. Motor Lublin bezbramkowo zremisował z Górnikiem Zabrze. Tragiczne skutki rosyjskiego ataku w obwodzie kijowskim. W rejonie Fastowskim zginęła matka i dwoje małych dzieci, dziewczynka i chłopiec. Uszkodzone zostały także prywatne domy i samochód, a w jednym z budynków wybuchł pożar. W rejonie Wyszohrodzkim ranna została z kolei matka z dzieckiem. Uszkodzone zostały tam także placówka edukacyjna i autobus. Służby nadal pracują na miejscu i sprawdzają skutki rosyjskiego ataku. Wszystkie szkoły na Lubelszczyźnie zostaną skontrolowane pod kątem przygotowania do ewentualnego ataku z powietrza. Sprawdzone zostanie, czy placówki posiadają bezpieczne miejsca schronienia dla uczniów. Według ustaleń reportera RMF FM takiej kontroli oczekuje wojewoda. Kto i jak szybko ma przeprowadzić taką ocenę? O tym Dominik Smaga.
3: Pismo w tej sprawie dostaną starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu, a żądane informacje mają dostarczyć wojewodzie do piątku. Po pierwsze, każdy z nich ma sprawdzić, czy działające u niego szkoły były badane przez Straż Pożarną i nadzór budowlany pod kątem wykorzystania ich do ukrycia. Po drugie, starostowie mają ustalić, czy obiekty są ujęte w aplikacji, gdzie się ukryć. Trzecie pytanie, czy placówki mają procedury i plany ewakuacji na wypadek różnych zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem ataków z powietrza. Te pytania wojewoda stawia po tym, jak podczas czwartkowego alarmu okazało się, że w niektórych szkołach miejsca wyznaczone do ewakuacji nie nadają się na ukrycia na czas ataku z powietrza, na przykład z uwagi na duże przeszklenia. Dlatego dyrektorzy tych szkół prowadzili uczniów na podziemne parkingi centrów handlowych.
2: Rośnie liczba zachorowań na jesienne infekcje. Z najnowszych danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w ostatnim tygodniu w Polsce wykryto najwięcej od wiosny, ponad 1000 zachorowań na COVID-19. To potwierdza szef sanepidu dr Paweł Grzesiowski.
4: Wiemy, że w niektórych krajach Europy Zachodniej też już zaobserwowano zwiększenie i zarówno zachorowań i hospitalizacji. To nie są jeszcze jakieś takie wielkości epidemiczne, ale widzimy, że pewna aktywność wirusa już jest. No i oczywiście powolutku, na razie jeszcze bardzo spokojnie, bo pogoda jest w miarę jeszcze przyjazna, powoli narasta również ilość zachorowań na grypę.
2: Szczepionka przeciwko grypie od początku września jest dostępna w przychodniach i w aptekach. Z kolei w przyszłym tygodniu ruszyć mają bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi.
5: Sport w faktach RMF FM.
2: Motor Lublin bezbramkowo zremisował z Górnikiem Zabrze. Goście zdecydowanie lepiej rozpoczęli spotkanie. W pierwszym kwadransie dwukrotnie trafiali w konstrukcję bramki. Najpierw w słupek uderzył Malte Hoidholt, a chwilę później poprzeczkę obił Maksym Chłań. Po przerwie mecz wyraźnie stracił tempo. Było dużo walki i fauli, ale niewiele składnych akcji. Najlepszej okazji do zdobycia gola nie wykorzystał w 58 minucie Chłań. Motor i Górnik podzieliły się punktami. Na trybunach pojawiło się 10427 kibiców. Srebrny medal zimowych igrzysk znów zawisł na szyi Władimira Semirunija. Łyżwiarz szybki swój krążek oddał na licytację podczas charytatywnego streamu Łatwoganga. Teraz w podziękowaniu jeden ze sponsorów odkupił dla niego medal. Tak zawodnik wspomina swój srebrny start w Mediolanie w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem.
6: Co ty zapamiętałeś najbardziej z tamtego wyścigu?
7: Och, przychodzi do głowy, myślę, atmosfera naprawdę na igrzyskach trochę inna. Jest tam na iPhone'ie ulubione zdjęcie polajkowane i tam po prostu mogę czasem, jak na przykład lecę w samolocie czy gdzieś i nie mam internetu, to lubię po prostu galerię przejrzeć, coś tam zobaczyć, a tak zazwyczaj nie lubię patrzeć, co było. Bardziej myślę o tym, co będzie i co zrobić, żeby było jak najlepiej.
2: Nowy sezon Władimir Semiruni rozpocznie w listopadzie. Na nowe fakty w RMF FM punktualnie o północy. Już teraz zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na to, co będzie. Lubię też patrzeć.